widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple, mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puf.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb,

Piardę śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić po swoje, będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piardę śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić po swoje, będę

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
2: Natalia Krystek, dzień dobry w piątek. I od razu ostrzeżenie dla kierowców. Wczoraj wieczorem doszło do awarii sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Pułaskiego i Armii Poznań. Tutaj wciąż jeszcze możecie spodziewać się utrudnień, a to oznacza konieczność szczególnego uważania na znaki. W pogodzie dzisiaj znowu troszkę chłodniej, do 23 stopni na termometrach, ale będzie to pogodny dzień, w większości słoneczny, ale jednak z silnym wiatrem. Ciśnienie w górnej normie, a w tej chwili na słupkach 15.
1: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, stare koszary. Wojskowa 4.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
3: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Prokuratura reaguje na doniesienia o nieprawidłowościach w prosektorium Warszawskiego Szpitala Południowego. Śledczy wszczęli postępowanie sprawdzające w tej sprawie. Wcześniej portal Zero.pl i Onet informowały m.in. o tym, że kierujący prosektorium miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki. Prokuratura apeluje o kontakt osoby, które mają na ten temat informacje.
4: Czy to członkowie rodzin osób zmarłych, czy to pracownicy zakładów pogrzebowych, które kooperowały z prosektorium, czy też pracownicy szpitala, bądź inne osoby posiadające odpowiednie informacje.
3: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, Piotr Skiba. Po doniesieniach szpital rozwiązał umowę z koordynatorem prosektorium. A blok w Warszawie może runąć w każdej chwili. W budynku przy ulicy Hirschfelda ściany odsunęły się od podłóg. W wielu miejscach pojawiły się szerokie pęknięcia i niepokojące rozwarstwienia konstrukcji.
5: No strach już od dawna. Nie sposób jest zasnąć i nie sposób jest zostawić swoje mieszkanie i po prostu wyjść spokojnie do pracy.
3: Mówi mieszkanka pani Paulina. Decyzją nadzoru budowlanego mieszkańcy muszą opuścić budynek. Spółdzielnia musi zapewnić im lokale zastępcze. Swoją pomoc zaoferował też urząd dzielnicy. A na mundialu trwa walka o ostatnie miejsca w 1/8 finału. W ciekawym pojedynku między Portugalią a Chorwacją górą okazali się Portugalczycy. Wygrali 2-1. Pewne 3-0 zwycięstwo odniosła Hiszpania nad Austrią, a w tej chwili Szwajcaria gra z Algierią i prowadzi 1-0.
6: Jest. Ale jest piękny, taki świeżutki i taki chętny do zabawy. Pierwszy wakacyjny piątek.
7: Już myślałam, że mówisz o sobie, ale usłyszałam świeżutki i pomyślałam, nie, no to niemożliwe.
6: Aha, miła atmosfera od rana, to uwielbiam.
7: Polecam się.
6: Dajcie znać, co zrobić z tak pięknie rozpoczętym dniem, czyli szukamy pomysłu na pierwszy wakacyjny piątek.
7: Łapcie za Messengera i wyciągnijcie ikonkę mikrofonu jak cytrynę.
6: Pio, pio, pio, pio, pio, pio, piątek!

0: wiesz, co ja mam w głowie po wczoraj cały czas?
1: Ja nie wiem, że ja chcę wiedzieć, co ty masz w głowie po wczoraj.
0: Glidy za nami jadą. Ukradliśmy kampera.
1: No, tak wczoraj było.
0: Dodaj gazu. Ciekawe, czy wiedzą, że mamy
1: dziewczyna
0: fajer.
1: Wiktora nas złapała i wszystko się dobrze skończyło.
0: Tak jest, to my złodzieje. Dzień dobry, w piątek 3 lipca, witamy serdecznie. No i dzisiaj też można by coś poszpącić, mącić, bo to

0: jest pierwszy oficjalny wakacyjny piątek. Nawet jeżeli ktoś nie ma wolnego, nawet jeżeli ktoś musi pracować, no to dostaje w darach piątek, który przez cały rok jest świętem.
1: A poza tym mam wrażenie, że piątki w wakacje pachną trochę inaczej. W związku z tym pytamy się, jakie plany na dzisiaj?
2: Hejka, co można zrobić z pierwszym wakacyjnym piątkiem? Można wstać rano, wsiąść do samochodu, włączyć eskę i pojechać do pracy na dyżur. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy mają dzisiaj wolne i się urlopują, i tych, którzy właśnie sobie pędzą do pracy. Buziaczki, pa pa!
1: No, co prawda w kontekście szpącenia miałam coś innego na myśli niż szaleńczy plan pojechania do pracy, ale spoko.
0: Czekaj, czekaj, ale pani powiedziała dyżur. To wydaje mi się, że to jest impreza dla VIP-ów.
3: Jankes,
4: Kama i Wiktor.
5: Allora, amici italiani, vogliamo ripassare? Piątek. Piątek.

0: Co zrobić z pierwszym wakacyjnym piątkiem? Zbieramy, no, najlepiej tylko głupie pomysły. Jadzia z nami, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No i co? Co z tym pierwszym piątkiem wakacji zrobić?
1: Ja nie wiem.
0: No, położyć się i leżeć?
1: Podobnież ma być chłodniej, to można cały dzień spać. Poranne prasowanie.
0: To wczoraj, kiedy ukradliśmy kampera, tak naprawdę no, trzeba poprzeczkę podnieść wyżej, dlatego tak jakoś planujemy szalony weekend. No tak.
1: No.
2: Czyli dzień jak co dzień, jednym słowem. No ale dobra, sprawdźmy w takim razie, co się dzieje w prasie. Tam trener Chicago Fire uspokaja zmartwioną przeprowadzką do Stanów Zjednoczonych Anię Lewandowską i mówi:
3: zrobimy wszystko i postaramy się, żeby żona Roberta czuła się u nas jak w domu.
1: Yes! Teraz Ania siedzi i się zastanawia. Ten trener miał na myśli Pruszków czy Barcelonę?
2: No właśnie.
0: Chociaż niektóre dzielnice Chicago mogą tak trochę zajeżdżać Pruszkowem, no.
2: No trochę Łodzią, no. A czy ty wiesz, Jadziu, kto to jest Lil Masti?
1: Nie.
0: No więc ta Lil Masti, powiedzmy influencerka, no. Lil Masti, kiedyś się nazywała seksmasterka, i jej mąż wymieniają powody swojej wyprowadzki do Dubaju, bo opuszczają Polskę. I mówi tak Lil Masti z mężem: przeprowadzamy się do Dubaju, bo w Polsce przeszkadzają nam komary.
1: To pierwszy raz, kiedy komary zrobiły coś dobrego dla Polski.
4: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
2: Idź, kobieto, robić coś szalonego.

0: Siemanko SK. A propos głupich pomysłów na piątek, wiecie co, jechałem sobie do pracy, ale stwierdziłem, że jest fajnie, chłodno, elegancko. Zawracam, jadę na ryby.
1: To jest Radio SK.

0: Przepiękny ogród i trawnik wokół domu czy firmy nie muszą pozostawać w sferze marzeń. Jak je urzeczywistnić? Ze świetnie ocenianą hurtownią ogrodniczą Dimex z Poznania. W naszej ofercie najładniejsze w Polsce kora sosnowa w 8 frakcjach i ponad 200 rodzajów kamieni ogrodowych oraz trawniki z rolki i roboty koszące. A na chłodne i zimne dni kupisz pelet i brykiet do pieca lub kominka. Chcesz mieć towar pierwsza klasa? Kupuj w Dimex u Dimasa. www.dimex.pl.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Steczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły, wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedrej są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedrej jest już w Poznaniu. Odwiedź nas w centrach handlowych Poznania i Avenida. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Znajdź nas również na hedrej.com.
5: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
6: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: No i jak tam w nowej pracy?
9: Wiesz co? Dobrze. W Bridgestone czuję, że naprawdę się rozwijam i idę do przodu.
8: Serio? Co masz na myśli?
9: Uczę się nowych rzeczy, mam fajną ekipę i wiem, że to, co robię, ma sens.
8: To brzmi jak coś dla mnie.
9: Pewnie, bo to praca, która napędza. Sprawdź oferty na bridgestone.pl i wyślij CV.

0: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azardo.
3: Dzisiaj kolejny dzień utrudnień na autostradowym węźle Krzesiny i z pewnością znowu będzie tu gorąco. Przypomnę, nie działa skręt od strony Poznania na A2 w kierunku Warszawy i trzeba jeździć objazdem przez Koninko, przez co w godzinach szczytu mocno korkuje się S11 w stronę miasta. Cierpliwości kierowcy, a jeśli chodzi o pogodę, dzisiaj do 23 stopni na termometrach, w większości pogodny dzień, ale wiatr to zawiewa tak konkretnie.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azardo. Poznań, Franowo, Klenowska 7 i Strzeszyńska 33. www.azardo.com.pl.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
4: Minęła 6.30, to jest SK News, Marcin Grodzki, zapraszam. Ponad 2,5 tysiąca osób zginęło w trzęsieniu ziemi w Wenezueli, do którego doszło w ubiegłym tygodniu. Nowe informacje przekazały władze tego kraju. 12,5 tysiąca osób jest rannych. Wczoraj ekipy ratunkowe uratowały mężczyznę, który spędził ponad tydzień pod gruzami. A studenci z Włoch skonstruowali największy na świecie samolot z papieru. Wykonany został w całości ręcznie, przy użyciu wyłącznie papieru i kleju. Ma 7 metrów długości, rozpiętość skrzydeł wynoszącą ponad 20 metrów i trafił już do Księgi Rekordów Guinnessa.
2: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju.
1: SK Sport News.
4: W pojedynku Cristiano Ronaldo, Luka Modric, górą Portugalczyk. Reprezentacja Portugalii 2-1 wygrała z Chorwacją i awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata. Dla obu wspomnianych piłkarzy to ostatni mundial w karierze. Po jednym hicie szykuje się więc kolejny, bo rywalem Portugalczyków w kolejnej fazie będzie Hiszpania. La Roja pewnie wygrała wczoraj z Austrią 3-0, a w tej chwili trwa spotkanie Szwajcaria-Algieria. Szwajcarzy prowadzą 2-0. Zdecydowane zwycięstwo Igi Świątek i awans do trzeciej rundy Wimbledonu. Broniąca tytułu polska tenisistka wygrała 6-1, 6-3 z Karoliną Pliszkową. Jutro rywalką Świątek będzie Aleksandra Jala.
2: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. jaworzynakrynicka.pl.
5: Jankes, Kama,
6: Kama i Wiktor.
5: Wiktor
6: w radiu.
7: Pierwszy wakacyjny piątek, coś by człowiek poszpącił, pomącił, porobił, dlatego zbieramy głupie pomysły, co zrobić z takim pięknym piąteczkiem.
8: Halo!
7: Dzień dobry!
9: SK, wy nie wiecie, co się robi z pierwszym piątkiem miesiąca? Trzeba iść do kościoła się wyspowiadać. A wy macie, z czego wczoraj ukradliście kampera?
8: No więc Wiktor na kolana i do Częstochowy, no.
7: Żadnych grzechów nie pamiętam. Puk, puk, puk, do widzenia.

0: Przypominamy, piątek, trzeci dzień lipca, pierwszy piątek wakacji.
1: I... I przypominamy, że zbieramy pomysły na ten pierwszy wakacyjny piątek. Im głupsze pomysły, tym lepsze. Co zrobić z pierwszym wakacyjnym piątkiem? Jakby co, to ikonka na Messengerze się poleca do wciśnięcia.
0: Ale a propos dziwnych pomysłów, widziałam wczoraj filmik, jak w Chinach drony rozpylają wodę, żeby zrobić chłodniej w mieście.
1: No i dobrze, niech się przydadzą na coś dobrego, a nie tylko do atakowania
0: Ale
1: innych miast.
0: Ale podobne rzeczy próbują zrobić u nas w Europie, mianowicie europejskie miasta, jak się okazuje, mają zdecydowanie za mało drzew i nie zapewniają ochrony przed upałami.
1: No co ty powiesz?
0: A przecież wiadomo, że cień drzewa obniża temperaturę otoczenia, nawet, słuchaj, o kilkanaście stopni Celsjusza w porównaniu do miejsc nasłonecznionych.
1: No i niby prosta sprawa, niby wszyscy to rozumiemy.
0: Tak.
1: No, a tymczasem statystyczny burmistrz miasteczka powyżej 10 tysięcy mieszkańców w Polsce: mam świetny pomysł! Wybetonujmy cały rynek!
2: Jankes!
3: Jankes!
2: I Wiktor!
4: Czwarty lipca. Dzień niepodległości w Stanach. W Barczewie to rocznica nadania praw miejskich. Ale 4 lipca to też dzień hot doga. Nieważne, czy wolisz parówkę, czy kabanosa. Czy dodajesz pikle, czy posypujesz prażoną cebulką. Chcesz świętować? Zgłoś się na sk.pl. I już w sobotę zgarnij 5 stów i smakołyki do twojego hot doga.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Sokołów. Producent stówek. Parówek z szynki.
6: Autopromocja.
7: Reklama.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
2: I dokąd wtedy jedziemy?
1: No nie wiem.
2: No a gdzie masz wszystko od ręki, w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
1: A, dobry komona.
3: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Radio SK. Przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
5: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
4: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
6: Oraz masy dobrej energii.
7: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
8: Partnerem akcji jest Toyota Asady Poznań. Centrum samochodów dostawczych Toyota. Profesjonalne zabudowy dla biznesu i autoryzowany serwis wszystkich modeli Toyota. Sady, ulica Poznańska 10.
9: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
10: Jeszcze nie, a ty?
9: Ja idę do Cosimus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum lub liceum ogólnokształcące.
10: Brzmi fajnie.
9: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
10: Zapisy już ruszyły?
9: Tak, zapisz się online na cosimusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
10: Poznań, Święty Marcin, 66/72.
9: Cosimus Young 15+. Szkoły z pasją.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
13: Zaprasza Karlik, oficjalny dealer marki BYD. Poznań Franowo, ulica Torowa 8.
12: BYD. Build your dreams.
14: I po reklamie.
15: SK.

0: Nelly Furtado i Man Eater. Czy pożeraczka mikrofonu, czyli Kamila, jest gotowa?
1: No zawsze. Happy birthday to you. Marcin, Marcin.
2: SK budzi w urodziny.
0: Marcin, jak w Chorwacji mówią dzień dobry?
3: Do 10 jest dobre jutro, a dober dan jest przez cały dzień.
0: No to w takim razie dobre jutro!
1: Chociaż tak
3: to
1: naprawdę.
3: Chwala wam.
1: Tak naprawdę to ty dzisiaj obchodzisz urodziny, więc wszystkiego najlepszego.
3: No to dziękuję, to po chorwacku chwala.
1: Marcinku, bo ty teraz jesteś na wakacjach w Chorwacji i powiedz mi, jak otwierasz oczy, to co widzisz wokół siebie?
3: Co widzę wokół siebie? Góry i wodę.
0: Ależ piękne okoliczności przyrody.
1: Ja jako dziecko zawsze marzyłam o tym, żeby morze było tuż przy górach, albo góry tuż przy morzu.
0: Słuchaj,
3: a tu jest takie powiązanie.
0: Wyjedziecie do Chorwacji czy na Chorwację? Bo to też...
3: Jesteśmy.
0: Tak, ale jak mówicie o swoim wyjeździe, to mówicie do Chorwacji czy na Chorwację? Jak się zastanawiacie, gdzie pojedzie?
3: Dobra.
1: Ale żeby było sprawiedliwe, powiedzą do Chorwacji na wakacje.
0: A, okej, okej.
1: To ile jeszcze ci zostało tego urlopu?
3: No, do przyszłej soboty.
1: O, to pięknie. A coś smacznego jadłeś tam?
3: Trochę lokalnego jedzenia, ale trzeba się niestety przystosować do tego.
0: Niestety.
1: Tak, nie zabrzmiało optymistycznie.
0: Współczujcie mi.

0: O, już tęsknię za naszym.
1: No to jak już wrócisz do Polski, to mamy dla ciebie dobrą informację. Mamy dla ciebie i dla paczki twoich znajomych zaproszenia do Energylandii.
2: Czteroosobowe, rodzinne.
0: O, dziękuję, miło.
3: Bardzo proszę.
1: A tam między innymi można polską kuchnię zjeść.
0: O, to super.
1: No, więc schabowy wiedzie jak ta lala.
2: To jeszcze raz, no. Wszystkiego najlepszego urodzinowego chorwackiego. Czy coś Polska powinna usłyszeć od ciebie w tym momencie? Jakieś newsy prosto z Chorwacji i przesłanie do narodu?
0: Polska chyba kibicowała wczoraj.
2: Właśnie, bo Chorwacja grała. Jak nastroje tak. W kraju po wczorajszym meczu?
0: No tu jeszcze życie się nie obudziło.
4: Radio SK.
1: Do wszystkiego najlepszego i jeszcze raz trzymaj się. Pięknych wakacji i cudownych urodzin, Marcin.

0: kwiatki mam dla ciebie. Miley Cyrus i Flowers na 5 minut przed 7.
1: To ja się odwdzięczę pytaniem, którego myślałam, że nigdy nie zadam. No. Powiedz mi, jaki jest wynik meczu Szwecja, Szwajcaria, Algieria?
2: Szwajcaria!
1: Więc Szwecja, nie spodziewałeś się tego pytania.
0: Szwecja zwana Szwajcarią prowadzi właśnie 2-0. Cieszę się, że mogłem pomóc. To 90. minuta spotkania. Jankes, Kama, Kama i Wiktor. I nie Albania, tylko Algieria.
3: Reklama.
4: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Więcej na sk.pl. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
7: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
8: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: To będzie ostatnia reklama.
6: Przed nami 10. edycja Rap Stacja Festival.

0: na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
4: S11 już się korkuje na dojeździe do węzła Krzesiny w kierunku Poznania od Kurnika. To w związku z pracami na węźle. I jeszcze przytkane dojazdy do Ronda Obornickiego. Spowolnienia też na Jana Pawła II. Dzisiaj termometry pokażą maksymalnie 23 stopnie na plusie. Będzie dość słonecznie, ale przez cały dzień będzie nam towarzyszył silny wiatr. Warunki biometeo dzisiaj niezbyt korzystne.
3: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań Stare Koszary. Wojskowa 4.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
5: Jest 7, czas na SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Węgry cofnęły status uchodźcy Romanowskiemu, Ziobrze i jego żonie. Unieważniono także ich dokumenty podróży. Tak informację przekazał minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Ze szczegółami reporterski Michał Skolimowski. Michale, czy decyzja Budapesztu coś zmienia?
6: Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział już, że polska strona zwróci się do instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA. Prokuratura szykuje się też do złożenia wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Czeka jeszcze na pisemne uzasadnienie z sądu po utrzymaniu decyzji o tymczasowym areszcie wobec polityka.
5: Mamy kolejne dwa weta prezydenta. Karol Nawrocki nie podpisał m.in. ustawy o prawach i obowiązkach ucznia. Przepisy zakładały m.in. powołanie sieci rzeczników, w tym Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich. Zdaniem prezydenta ustawa nie chroni praw, a zwiększa biurokrację.
7: To będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów.
5: Nawet o prezydenta krytykuje Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
8: To jest jawne, w pełni świadome krzywdzenie polskiej młodzieży i skazywanie jej na dalszą bezbronność wobec systemowej przemocy.
5: A prezydent zawetował też ustawę o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki. A w Warszawie stanie pomnik Misia Wojtka. Radni ze Śródmieścia poparli pomysł upamiętnienia legendarnego niedźwiedzia, który towarzyszył polskim żołnierzom podczas II wojny światowej, mówi Grzegorz Rutkowski z Muzeum Historii Polski.
9: Według relacji zachowanej w czasie bitwy o Monte Cassino, w pewnym momencie miś zabierał, czy też pomagał żołnierzom, troszeczkę naśladując ich działania, zabierał skrzynki z amunicją.
5: A pomniki Misia Wojtka stoją już między innymi w Krakowie i Szczecinie.
10: To przypominamy: Dąb Bartek, Niedźwiedź Wojtek.
11: Jan, i Wiktor w Radiu SK.
5: Kama cały czas kicha. Kicha na...
12: na piątek, no pierwszy właśnie. Wakacyjny piątek. Dajcie znać, co można z takim dniem zrobić.
13: Siemanko SK, skoro jest to pierwszy wakacyjny piątek, więc wypadałoby swój pierwszy raz piątek przeżyć tak, aby zapamiętać do końca życia. Pozdrawiam.
5: No ale to jak? To jak? Zbieramy najlepiej głupie pomysły. O i proszę, pierwsza kandydatka, ona ma fajny pomysł na piątek. Kolońska i Szlugi.

0: 9 minut po godzinie 7, piątek, chociaż mam wrażenie, że ten piątek, czyli pierwszy piątek wakacji, powinien zmienić nazwę na szponter.
1: Tak jest. To jest bardzo dobry piątek dla polskiej piłki nożnej.
0: Dobrze, chcesz znowu mnie przekonać, że piłka nożna jest fajna? Spróbuj.
1: To jest piłka nożna w kobiecym wydaniu. Już cię przekonałem?
0: No już troszkę lepiej.
1: Nie. Słuchajcie, mamy pierwszą Polkę w Realu Madryt.
0: Nawet ja znam ten klub.
1: Bramkarka Śląska Wrocław, czyli Hanna Wieczerzak. Muszę sprawdzić zaraz, jak wygląda w internecie, ale nie ma tak. Zmienia Legię Warszawa na drużynę królewskich. Oficjalnie mamy zawodniczkę w Realu Madryt. Utalentowana, podpisała umowę aż do 29 roku.
0: Ty czekaj, czekaj, Real Madryt. To ona może tam spotkać na treningu tego, no jak on się tam nazywa, tego, no...
2: Mekambe.
3: Mambepe.
2: On jest, to jest piłkarz dla mnie w tej chwili wszechświatów.
4: Jankes. I Wiktor.

0: 16 minut po siódmej, playlista i ramówka dopasowana do sytuacji w studiu, bo z nami chudy, czyli piesek. A teraz Eska, nakarmi ci pieska.
1: Sponsorem konkursu jest producent karm dla psów i kotów Rafi, Dolina Noteczka.
0: Eska, nakarmi ci pieska.
2: Faktycznie, chudy jest z nami w studiu i przynosi nam mnóstwo radości, ale chyba u Ani też mnóstwo radości przynosi kajtek, co?
3: Tak, oczywiście, bardzo.
2: A jaki kajtek jest?
3: No, ogólnie jest taki radosny, figlarny, zawsze mnie czymś zaskakuje, kochany, troskliwy, taki dużo, daje dużo ciepła, bardzo zabawny.
0: Przeczytałem.
3: To ogólnie można by wymieniać bardzo dużo właśnie tych cech.
0: Dostaliśmy informację, że z niego też jest niezły kibic. Podobno zakłada szalik i kibicuje naszej drużynie.
3: Oczywiście, też, jak najbardziej.
0: A kiedy Polaków nie ma na Mistrzostwach Świata, to jakiej drużynie kibicuje?
3: Nie wiem, chyba by trzeba jego zapytać o to.
2: No pytaj się, Wiktor, pytaj, jak taki mądry jesteś.
0: Jest tam kajtek gdzieś w okolicy? Kajtuś! Kajtuś, chodź tutaj! Będziemy kibicować. Przed chwilą przypominam, ważna informacja dla Kajtka. Szwajcaria wygrała z Algierią 2-0. Jakby co? Jakby co?
2: Nie Szwecja z Albanią?
0: Nie.
2: Okej, tak wolam się tylko sprawdzić. Aniu, kochana, no to my byśmy chcieli zrobić w takim razie Kajtkowi wielką przyjemność. Mamy tysiak na zakupy na dolina-noteci.pl.
3: Wow, super, bardzo dziękuję.
2: Życzymy wam smacznego i tego, żebyście dalej chodzili po świecie i rozdawali radość.
3: Bardzo dziękujemy.
1: Eska nakarmi ci pieska. Sponsorem konkursu Eska nakarmi ci pieska był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
0: 18 po 7 to chyba dobry moment na spacerek.

0: Karolina ta Blanka. Solo, solo, solo. 24 po 7. Słuchajcie, pierwszy wakacyjny piątek, więc zbieramy głupie pomysły. Co tu zrobić z tym pierwszym piąteczkiem? Bo połączyły się te osoby, które mają wakacje, no i te, które chodzą do pracy, ale celebrują wolne.
1: No właśnie, Skoby Messenger oczywiście się kłania i wyobraź sobie, że jest jedno nagranie od Piotra specjalnie dla ciebie, Wiktor.
2: Wiktor, z racji piąteczku i obecnej pogody za oknem, pobawmy się. Siódme wygrywa, edycja druga pod tytułem Jedno wygrywa. Jaka jest pogoda aktualnie za oknem?
1: No, jaka?
0: Ładna.
1: Tak?
2: Odpowiedź to szczupakowa! Tak. Na ryby zwalniam cię z obowiązków pracy w dniu dzisiejszym.
1: Dostałeś L4.
0: Jedziemy
1: i
0: razem. Jankes. Jankes. I Wiktor. A wiesz, co jedzą karasie?

0: to promocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Jeśli kojarzycie tego Axwella z Ingrozo, kojarzycie.
3: To dobre newsy są takie, że Bon znów śpiewa u Axwella.
2: Whatever turns you on.
4: Czeka na głosy na SKPL.
1: Gorąca 20. Lista hit.

0: 18. Zapraszam, Michał Sapkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
9: PZU Grand Fondo Poznań. Kolarska przygoda dla każdego. 4 i 5 lipca w stolicy Wielkopolski. Wyścigi dla amatorów i przeróżne malownicze trasy. Gran Medio Family Kids Fondo. Wybierz swój dystans i baw się dobrze. Start i meta przy Enea Stadionie w Poznaniu. Szczegóły i zapisy na gfseries.pl. PZU Grand Fondo Poznań. Kręcimy emocje.
10: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
11: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
10: A już od czwartku olej Beskidzki Bielmar, litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyn do płukania Kokolino, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Chorzowie wystąpi gwiazda K-pop, ATEEZ. Przeżyj to spektakularne show. Twórz z nami polską scenę K-popu. Dołącz do strefy wystawców, zaprezentuj swoją markę i dotrzyj do tysięcy zaangażowanych fanów. Szczegóły na kpopexpoze.pl/miasteczko. Sprzedaż biletów już trwa na topbilet.pl. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo.
15: Uwaga kierowcy, mamy utrudnienia na Krajowej 11 z Obornik do Poznania. Tutaj doszło do pożaru auta na wysokości Golęczewa i robią się naprawdę duże korki. Korkuje się także oczywiście dojazd do miasta od strony Kurnika S11 w związku z pracami na węźle Krzesiny. Słoneczny dzień tak generalnie nas czeka, do 23 stopni na termometrach, ale też silny wiatr. Teraz na słupkach 16.
14: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo. Poznań, Franowo, Klenowska 7 i Strzeszyńska 33. www.azzardo.com.pl.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
16: Dokładnie 7.30 na zegarach, to jest SK News, Marcin Brodzki, zapraszam. Tragiczne dane z nadwody przekazała policja. Tylko w czwartek utonęły 4 osoby. Do jednego z takich zdarzeń doszło wczoraj nad Jeziorem Nickim koło Pisza. W sumie od początku czerwca utonęło 70 osób. Kierowcy pojadą w samochodach zbudowanych z klocków Lego. To przed niedzielnym wyścigiem Formuły 1 na torze Silverstone o Grand Prix Wielkiej Brytanii. Samochody, które wezmą udział w paradzie, składają się z ponad 28 tysięcy klocków i mogą osiągnąć prędkość do 25 km. Na godzinę.
17: Tylko proszę uważać, żeby na taki samochód nie nadepnąć.
12: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju.
13: SK Sport News.
16: Hiszpania, Portugalia to będzie jeden z najciekawszych pojedynków 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Hiszpanie 3-0 pokonali Austrię, a Chorwacja przegrała z Portugalią 1-2. No i przed chwilą też Szwajcaria 2-0 wygrała z Algierią i czeka na wyłonienie kolejnego rywala. Tego Szwajcarzy poznają dziś w nocy. A przed Hubertem Hurkaczem kolejny trudny mecz na tegorocznym Wimbledonie. Polski tenisista zagra dziś w trzeciej rundzie turnieju z Tomim Polem. Obaj do tej pory nie stracili jeszcze seta w Londynie. Hurkacz nie ma najlepszego bilansu z Amerykaninem. Wygrał z nim tylko raz i poniósł 3

0: Porażki. Jeszcze nigdy nie grali jednak na trawie, a do ich meczu dojdzie około 16:30.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. jaworzynakrynicka.pl.
2: Wstawać, ludzie! Piątek świętować, trzeci dzień lipca.
3: I z jakiegoś powodu dzisiaj Wiktor od samego rana pyta się o głupie pomysły.
4: Dzień dobry, cześć Radio SK. A według mnie taki pierwszy wakacyjny piątek można spędzić na rowerze. Zacząć jazdę rowerem o wschodzie słońca i zakończyć jazdę rowerem o zachodzie słońca.
2: Czy jazda na rowerze to jest głupi pomysł na piątek? No, dla kogoś, kto kocha kanapy i chipsy jak ja, tak! Co zrobić z pierwszym piątkiem wakacji? Czekamy na niepoważne propozycje. Jakby co, na Messengerze jest ikonka mikrofonu. No, wystarczy nacisnąć, przytrzymać, pogadać, nagrać się i wysłać.

0: Coraz bliżej do ósmej. Kama odmówiła wejścia na antenę, gdyż musi smyrać psa.
1: I żeby była jasność, mówię teraz do państwa, ale jednocześnie moje ręce smyrają. Smyrają pieska!
0: Eska przez cały tydzień karmi pieska, ale również uwiarygadnia się, posiadając pieska w studiu. Chudy, chodź tu!
1: Och, chodź, i zabrał mi łobuz jeden.
0: Kama będzie teraz o ważnych sprawach mówić, więc chodź tu do mnie.
1: Tak, i uwaga, teraz powiem jedno słowo, które jest bardzo ważne w tym wszystkim.
0: Dawaj.
1: Do laski marszałkowskiej trafił projekt nowej ustawy. To słowo laska naprawdę jest ważne, bo 500 000 zł będzie groziło przedsiębiorcy, który nie zachowa wprowadzonej przez siebie firmie parytetów.
0: Okay.
1: Czyli musi pracować tyle samo kobiet i mężczyzn na tym samym stanowisku.
0: No to proszę bardzo, Kama.
1: No.
0: Zapraszam.
1: Tak.
0: Do budowlanki.
1: Tak.
0: Do hut.
1: Tak.
0: Do studzienek kanalizacyjnych.
1: Tak.
0: No, jak równość, to równość.
1: Ale ciebie jako przedszkolanka, bym widziała.
0: Inni rodzice by się nie zgodzili.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Marzysz o wyjątkowym urlopie nad polskim morzem? Wybierz hotel Senator w Dźwirzynie, Unitral w Mielnie czy Lidia w Darłówku. Zachwycające urokiem piaszczyste plaże, animacje dla dzieci, strefa basenowa, spa, wyśmienite menu, udogodnienia dla czworonożnych przyjaciół. Niezapomniany wypoczynek w hotelach grupy Hotele Nadmorskie. Rezerwuj już dziś na www.hotelenadmorskie.pl. Do zobaczenia nad morzem.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Factory Resort Wellness and Spa. Factory Resort Wellness and Spa. Factory Resort Wellness and Spa w Kołobrzegu. Rodzinne pokoje, animacje dla dzieci, bliskość plaży, sala zabaw, basen. Zarezerwuj relaks dla bliskich już dziś na factoryresort.pl.
8: Wakacyjny romans? Najlepiej z językiem. Wystarczy dobry kontakt. W Centrum Języków Obcych Kontakt znajdziesz wakacyjne kursy językowe, stacjonarne lub online. W małej grupie lub indywidualnie. Z nami wyjedziesz również na kurs lub obóz językowy za granicą. Nauka języków może być skuteczna i przyjemna. W końcu po to są wakacje. Wejdź na kontakt cjo.pl.
9: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
10: Zaprasza Karlik, oficjalny dealer marki BYD. Poznań Franowo, ulica Torowa 8.
11: BYD. Build your dreams.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szukasz sprawdzonego miejsca na rodzinne wakacje nad morzem? Zapraszamy do Neptuno Resort Spa wśród nadmorskich wydm w Dźwirzynie. Komfortowe pokoje tuż przy plaży. Dla dzieci bezpieczny teren pełen atrakcji. Nie czekaj, sprawdź ofertę. Wakacyjny wypoczynek blisko natury. Neptuno.pl.
14: I po reklamie.

0: Spokojnie, ciemno o tej godzinie to będzie za jakieś pół roku.
1: Ale za chwilę, jak Nocel wykręci do kogoś numer telefonu, to się ciemno zrobi przed oczami tej osobie.
0: Zapraszamy, zróbcie głośniej, Nocel wkręca.
1: No w poszukiwaniu głupich pomysłów na piątek chyba nie ma lepszego niż właśnie telefon od Nocela.
2: Nocel wkręca. Nocel wkręca. Nocel wkręca w Radio SK.
3: Halo? Dzień dobry, Mańku, Marzena po tej stronie. Ja z panem Dawidem rozmawiam, tak, od tej przyczepy rolniczej.
4: Tak, przy telefonie.
3: Proszę pana, od męża mam informację o tym zamówieniu, z tym, że muszę pana poinformować, że przyczepa będzie na czas, ale tutaj jeśli chodzi o transport, no to tylko do 15, no max 20 km na godzinę, proszę pana, można jechać.
4: Jeszcze raz, jak 15 na km na godzinę, dlaczego?
3: Zachodzi problem, jeśli chodzi o wiatr oraz o stal. Stal jest poddana, proszę pana, pod większe rdzewienie w przypadku wyższych temperatur. Tak nam powiedzieli producenci z Chin i dlatego teraz reklamujemy to na rynek europejski.
4: Ja mam co? Dostanę tą przyczepę i co się będzie z nią działo, to co wtedy?
3: Jak no jeżeli pan będzie rozwijał prędkości większe niż 15 km, no 20 km, to ona może, proszę pana, po 2-3 dniach już jakby bulwy mieć do rdzewienia.
4: No i co, ja mam całe życie jeździć 20 km na godzinę?
3: No aż do momentu, proszę pana, gdy ten problem z Chinami nie rozwiążemy, bo to jest problem ze stali chińskiej.
4: No ja sobie nie wyobrażam, żeby jeździć przez całe życie 15 km na godzinę.
3: A ile pan teraz jeździ? Przepraszam, że tak zapytam.
4: No 45.
3: No proszę pana, do 20 pan może rozwinąć prędkość. Później pan musi tę przyczepę plandeką okryć, żeby, proszę pana, wiatr nie wchodził w reakcję z tą stalą, z którą jest zbudowana przyczepa.
4: No kłopot jest w tym, żeby ja nie wyobrażam sobie jechać 15 km na godzinę taką przyczepą.
3: No może pan szybciej, jak pan zafoliuje, proszę pana, tę przyczepę, albo zaplandekuje.
4: Ale jeżeli ta folia i tak się zedrze, bo wiadomo, odmycia i takich ta folia odejdzie.
3: No to musi pan dokleić. Albo prędkość, albo zafoliować, proszę pana, przyczepę.
4: No a ta folia to jest jakaś wytrzymała, czy jak to wygląda?
3: Taka zwykła, opakunkowa.
4: Jakoś nie wyobrażam sobie tego, że po pół roku będę miał przyczepę podzywiał.
3: Proszę pana, to może coś zaradzi Agata?
5: Kochanie, zostałeś wkręcony w Radio SK.
4: Super. Nie spodziewałem się.
2: Nocel wkręca w Radio SK.
1: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
0: Ja od dzisiaj się będę przedstawiać. Kamila, a to Wiktor.
1: Przyszedł sprawca zamieszania.
6: Ty, co mnie przedrześnia?

0: Hej, 5 minut zostało do 8. Sylwia Grzeszczak żegna nam dobre granie przed pełną.
1: No i takie trochę och i ach będzie miał Marcin Procki w newsach, bo będzie mówił o szpiegach.
0: Za chwilę newsy, pomyślał Sztyrlic.
2: Radio SK.
3: Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert dalej masz.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą

pszczół. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą

0: zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
1: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
2: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
3: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia.
5: Zapomnij o suchych kulkach.
4: Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na 2 pierwsze paczki.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: To niska cena.
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
13: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
14: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
15: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
2: Krajowa 11 w Golęczewie już odblokowana po pożarze auta i tutaj ruch odbywa się w miarę płynnie, natomiast korkuje się tradycyjnie węzeł Krzesiny od strony Kurnika na S11. Bałtycka w rejonie Gnieźnieńskiej, no i oczywiście okolice największych rond, zwłaszcza Jana Pawła II, wygląda nie najlepiej. Ma być dziś słonecznie, ale na razie chmury dominują na niebie, do 23 stopni na termometrach. Duży wiatr to ważna cecha dzisiejszej pogody.
1: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań Stare Koszary, Wojskowa 4.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
3: Jest 8, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Alarm w porcie w Gdańsku. W nocy strażacy dostali zgłoszenie o pożarze, który wybuchł w ładowni statku. Ogień najprawdopodobniej zajął znajdujący się wewnątrz złom. Dym widać z odległości kilku kilometrów.
4: Podawane są prądy wody z pokładu, ze statków gaśniczych. Podejmowane są próby wyciągania tego złomu z doku ładowni, przelewania go też na zewnątrz.
3: Mówi nam Radosław Gburzyński ze Straży Pożarnej. Na miejscu działa 18 zastępów strażaków, w tym dwie łodzie gaśnicze. Polak i Białorusin zatrzymani w śledztwie dotyczącym szpiegostwa i dywersji. Podejrzani mieli działać na rzecz białoruskiego wywiadu. Na Telegramie werbowali do działań dywersyjnych na terenie Polski. Sprawcy otrzymali zapłatę w kryptowalutach, a zajmowali się też fotografowaniem infrastruktury krytycznej. Najpierw susza, po niej gwałtowne nawałnice, a teraz szacowanie strat. Wiele upraw zostało zupełnie zniszczonych po przejściu burz i opadów gradu w ostatnich dniach. Powalone zostały uprawy głównie na Lubelszczyźnie. W gminie Końskowola wiele nie nadaje się do zbioru.
5: Są duże straty, te rośliny, część, nawet jeżeli niektóre z nich uda się zebrać, to te straty w płonie będą bardzo wysokie. Natomiast duża część roślin, czy duża część plantacji, no w zasadzie nie będzie nawet dodawała się do zbioru. No,
3: opowiada Krzysztof Kurus z Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Ministerstwo Rolnictwa uruchomiło aplikację, dzięki której rolnicy mogą składać wnioski o szacowanie strat.
6: Jan Jankers, Kama i Wiktor.
7: Pierwszy wakacyjny piątek to jest doskonała okazja, żeby zrobić coś głupiego.
8: No i pytamy się, jakie najgłupsze rzeczy w pierwszy wakacyjny piątek można byłoby zrobić.
9: Najgłupszym pomysłem w wakacyjny piątek to jest pójść do pracy.
7: No i namówił.
8: No Selku, a ty masz jakiś fantastyczny pomysł?
7: Tylko musi być głupi.
10: To tylko to nie mam.
8: Fajnie, że wpadłeś do nas.
10: No, to jest ten pomysł właśnie.
8: O, tak coś czułam.
7: Łapcie za Messengera, tam jest ikonka mikrofonu i nagrajcie swoje głupie pomysły na piątek.
8: I to nie jest głupi pomysł.

0: wiem, że to jest bardzo niepopularne.
1: Nie lubić pizzy.
0: Ale już ci powiem, ja jestem lokalną patriotką i ja wolę zapiekanki.
2: A, no to taka polska pizza też, no,
0: no troszkę
2: właściwie.
0: Tak, no.
2: Ale słuchajcie, nie trzeba jechać do Włoch, żeby spróbować prawdziwej, oryginalnej, najlepszej, wymuskanej włoskiej pizzy.
0: No prawda?
2: Tak jest, okazuje się, że w oficjalnym rankingu 50 top pizza Europe. 50 top pizza Europe.
0: Oh my gosh.
2: Mamy polskie lokale. I to aż dwa, także każdy na pewno tak sobie jakoś na mapie je umiejscowi, żeby nie mieć daleko do nich.
0: To ja teraz bardzo proszę panów Włochów, niech zapamiętają. Mówi się pizzerinia.
2: A najlepszy placek to capricosa.
0: No, a do niej zawsze musi być ten sos czosnkowy.
3: Jankes. Jankes. I Wiktor.
2: No dobra, ale...
4: Pan Piotr, pizza z ananasem czy bez? Bez.

0: Houdini. Houdini siedzi pod stołem. Chudy. To nasz piesek. Przypominamy, że Eska lubi pieski, a zbieramy też głupie pomysły na piątek, więc jak jakiś macie, to nagrajcie go w Messengerze.
1: Oczywiście, że tak. Nasz Eskowy Messenger stoi otworem.
0: Jadłaś już śniadanie?
1: Jeszcze nie.
0: To może pizza?
1: Wiesz co, nie lubię.

0: Minut po ósmej w poszukiwaniu głupich pomysłów stwierdziliśmy, że siódemka po ósmej to chyba dostatecznie głupi pomysł.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: 664-402-302. Można dzwonić, nasze eskowe gadżety na was czekają. Odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nagrodę, ale trzeba do tego siódmego dojechać. Jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi i telefon przy uchu, bo inaczej rozłącza.
0: Dawaj go tam, albo ją. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry, jak masz na imię?
3: Paulina.
0: Paulina, lecimy z...
4: Pierwsze.
0: Uwaga.
2: Słuchaj, słyszysz ten dźwięk? No i pytanie, to jest płacz dziecka, wbrew pozorom. I co robisz?
3: Jeszcze raz pytanie, bo zagłusza mnie płacz dziecka.
0: No właśnie, co z nim robisz, z tym płaczem?
3: Daję dziecku smoczek i przytulam.
2: Wiktor by odpowiedział, że wychodzi z pokoju.
0: I pamiętajcie... Przemoc nie jest rozwiązaniem.
4: Drugie.
0: Ja tylko przypominam.
2: Wymień trzy alternatywne zastosowanie deski do prasowania.
3: Na ubrania. Można składać tam ubrania. Można trzymać na nim żelazko wyłączone.
2: Okej.
3: Okay. I książki.
2: Okej.
0: Wymęczone, ale niech będzie.
2: Obrona przed włamywaczem, serwing, stoliczek kawowy. Tu można dużo, dużo.
4: Trzecie.
0: Uwaga. Ile trwała wojna stuletnia? Możesz pomylić się o 10 lat.
3: 100 lat.
2: No i tu jest ciekawostka, bo 116. Ale pięknie ci szło. Życzymy ci pięknych wakacji. Pamiętaj, to jest pierwszy piątek wakacji. Trzeba zrobić tak, żeby się liczył.
0: Tak jest. Kto następny w kolejce? Halo, dzień dobry. Kogo witam, kogo goszczę? Bum.
2: Halo.
0: Bum.
2: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Czwarte.
2: Przenieśmy się teraz do francuskiej restauracji.
0: Jeśli zamawiasz Escargot go, Escargot go,
2: to kelner przyniesie ci
0: królika,
2: ślimaka,
0: czy może bagietkę. Escargot go.
5: O Boże.
0: O Boże.
2: Wybierz tę najdziwniejszą odpowiedź. Czego byś do ust nie wzięła?
5: Ślimaka.
2: O, dobra odpowiedź, szok. Skąd wiedziałaś?
0: Kama, ja cię bardzo proszę, ty nie podpowiadaj, no.
2: Możesz prosić, mogę nie słuchać.
0: Ilu obrońców gra na boisku, jeśli zastosowano taktykę 4-3-2-1?
5: No, tylu, co musi być w tej taktyce.
2: Ej, to była dobra odpowiedź.
0: Nie, tym razem nie dam się namówić na zaznaczenie dobrej odpowiedzi.
2: No. Pamiętaj, w razie czego to jemu wyślij rózgę na święta, dobra? Ja bym ci uznała.
0: Uwaga, poprawna odpowiedź to 4. Nie usłyszeliśmy, musimy się pożegnać.
2: Trzymaj się, pięknego dnia ci życzymy. No i sprawdzamy dalej. 664-402-302. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
2: Dwa ostatnie pytania przed tobą.
4: Szóste.
2: Czy można kupić i zjeść turystyczną, nie będąc na wakacjach?
0: Chodzi o konserwę.
6: No jasne.
0: Oczywiście. Słuchajcie, nikt tego nie sprawdza. Naprawdę, ta pani na kasie skasuje, wyda bez żadnego pytania.
4: Siódme.
0: Za ile tygodni będzie koniec wakacji?
6: O, chwila.
0: Dodaję 5, 8. Podzielić przez 12, odjąć 14 poniedziałek.
6: 8 tygodni.
0: No! Brawo!
2: To była najdłuższa sekunda w moim życiu. Ale faktycznie uznajemy, eskowe gadżety lecą do ciebie i powiedz, jakie plany na ten pierwszy piątek wakacji.
0: To muszą być głupie.
6: Pierwszy piątek wakacji, przygotowania przed urlopem, że tak powiem.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: No, rzeczywiście głupie, bo do urlopu nie należy się przygotowywać, tylko jechać na spontanie.

0: Na pewno śpiewali o czymś miłym. Na pewno. 24 minuty po godzinie 8. Głupie pomysły na ten piątek zbieramy. I słuchajcie, niektóre naprawdę brzmią dosyć...
1: Tak jakby się sam wymyślił.
0: Oryginalnie. Mhm.
2: No to ja proponuję przynieść z parku albo z ogródka ślimaka, poznać jego zwyczaje kulinarne, karmić i nie śpieszyć się z niczym, tak jak on. Polecam.
1: A na koniec później jest escargot.
0: A, po francusku. A propos, da się ze ślimakiem pójść w ślimaka? Janko.

0: Spakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. Od piątku 3 do soboty 4 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 349 zł i zgarnij voucher 35. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 6 do 8 lipca przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł

0: Na zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
1: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Styczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły, wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedrej są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedrej jest już w Poznaniu. Odwiedź nas w centrach handlowych Poznania i Avenida. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Znajdź nas również na hedrej.com.
2: PZU Grand Fondo Poznań. Kolarska przygoda dla każdego. 4 i 5 lipca w stolicy Wielkopolski. Wyścigi dla amatorów i trzy różne malownicze trasy. Gran Medio Family Kids Fondo. Wybierz swój dystans i baw się dobrze. Start i meta przy Enea Stadionie w Poznaniu. Szczegóły i zapisy na gfseries.pl. PZU Grand Fondo Poznań. Kręcimy emocje.
3: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ruszyły kursy prawa jazdy dla 17-latków. Dzięki zmianie przepisów możesz zacząć już w wieku 16 lat i 9 miesięcy. Zdobądź prawko szybciej niż myślałeś. Pośpiesz się i unikaj długich kolejek. Zapisz się teraz na kurs ATUT Poznań. Na hasło radio dostaniesz 50 zł rabatu. Dołącz do pierwszych 17-latków z prawkiem. Teoria online, płatność, narady, auto jak na egzaminie. ATUT to wysoka zdawalność i tysiące zadowolonych kursantów. Mamy kursy ekspresowe, kursy po angielsku i ukraińsku oraz szybkie terminy jazd. Wejdź na atut.poznań.pl i zapisz się już dziś. ATUT Poznań. Najlepsza szkoła w mieście.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azardo.
9: No i to tygryski lubią najbardziej. Wychodzi słońce na niebo nad Poznaniem. Dzisiaj odrobinę chłodniej, bo do 23 stopni na termometrach, więc chciałoby się powiedzieć, że całkiem przyjemnie, ale mamy naprawdę silny wiatr i on tę odczuwalną temperaturę obniża. Korkowo głównie na dojazdach do rond, spowolniona Głogowska w stronę centrum i Grochowska z obu stron ulicy Rejmonta. O S11 w stronę Poznania na Węźle Krzesiny to już nawet nie mówię.
8: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azardo. Poznań, Franowo, Klenowska 7 i Strzeszyńska 33. www.azardo.com.pl.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
10: 8.30, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam dziś spotkanie ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego z jego ukraińskim odpowiednikiem. Do rozmowy dojdzie w Warszawie, a wśród tematów relacje między Polską a Ukrainą oraz sytuacja na froncie. Teraz nowy polityczny sondaż. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Koalicja Obywatelska z poparciem 32%, za nią PiS z 25%. Trzecie miejsce dla Konfederacji, na którą stawia ponad 12%, a w Sejmie znalazłyby się też Konfederacja Korony Polskiej i Nowa Lewica. A dziś ważny dzień dla ósmoklasistów. Właśnie w tej chwili udostępnione zostały wyniki ich egzaminu. Można je sprawdzić online lub osobiście w szkole.
11: Jankes.
12: I Wiktor.
13: I Wiktor.
12: W Radiu SK.
14: Przed chwilą Kamy nie było, bo była pod stołem. Co robiłaś?
15: Jak to co? Miziałam się z pieskiem.
14: No właśnie, to jest głupi, ale do zrealizowania u nas w studiu. Pomysł na piątek. Wy macie jeszcze jakieś inne?
16: Cześć Wiktor, jak chcesz zrobić coś głupiego, idź do sklepu, kup taki słodki pierścionek i daj go Oli.
17: Pan się pomylił, chciał powiedzieć drogi, nie słodki.
14: Są jakieś granice głupich pomysłów.

0: 22 minuty, będzie 9. Szybkie pytanie. Justin Bieber, tak czy nie?
1: To zależy, no. Do obiadu całkiem spoko, ale tak
0: a
1: poza tym...
0: A do kolacji ze śniadaniem?
1: Nie.
0: Okej, dobra, zapisałem, będę pamiętał.
1: Dobra.
0: Słuchajcie, głupie pomysły na piątek, może właśnie spotkanie z Justinem Bieberem, ale jednak dopisujemy coś, co można zrobić w ten piątek, bo to jest pierwszy oficjalny piątek wakacji.
2: Jak słoneczko w piątek świeci, pozbądź się z domu dzieci.
1: Każdy rodzic w tym momencie myśli, to jest pomysł.
0: Słuchajcie, no z tymi dziećmi to tak nie za bardzo, bo one też są w Messengerze.
3: Cześć, Radiańska, my jedziemy do babci odpocząć na kanapie, bo w domu mamy innego króla.
1: Wiktor, przepraszam, to twoje dziecko dzwoniło?
0: Tatuś musi czasami poleżeć, żeby potem oczywiście wziąć się do pracy i zrobić te wszystkie rzeczy,
1: no,
0: o których
1: oczywiście, że tak.
0: Przypominacie co pół roku.
1: No,
0: no właśnie, no. Halo, dzień dobry, kto jeszcze z głupim pomysłem na piątek?
4: Cześć, Radio SK. Jak dla mnie najgłupszym pomysłem w pierwszy piątek wakacji jest zostać dobrowolnie na godzinę w pracy.
1: Aj, nie, nie, nie,
4: nie.
1: Nie róbmy takich rzeczy. Nie, szanujmy się, proszę.
0: Dobrze, to umówmy się. Ty wyjdziesz o 9.
1: Dobra.
0: A ja zostanę jeszcze godzinę, będę robił nadgodziny.
1: Matko Boska, pierwszy mądry pomysł w twoim życiu.
0: Wcale nie żartuję, tak będzie.
5: Autopromocja. 4 lipca. Dzień niepodległości w Stanach. W Barczewie to rocznica nadania praw miejskich. Ale 4 lipca to też dzień hot doga. Nieważne, czy wolisz parówkę, czy kabanosa. Czy dodajesz pikle, czy posypujesz prażoną cebulką. Chcesz świętować? Zgłoś się na sk.pl. I już w sobotę zgarnij 500 i smakołyki do twojego hot doga. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Sokołów, producent stówek, parówek z szynki. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: 3 lipca świętujmy razem 250. rocznicę niepodległości Stanów Zjednoczonych. Zapraszamy na teren lotniska Poznań-Ławica, gdzie czekają koncerty, pokaz sprzętu wojskowego, fire show i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Na scenie wystąpią m.in. American Authors, Cassidy Pope oraz Sarah James. Bilet tylko 10 zł. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Do zobaczenia 3 lipca. Więcej informacji na stronie estradapoznan.pl.
10: Są miejsca, do których chce się wracać. Pałac Jaśminowy w Batorowie to elegancka przestrzeń na wesela, przyjęcia rodzinne, firmowe spotkania i wyjątkowe obiady. Restauracja Komnata Smaku, ogród, sale bankietowe i kraina zabaw dla najmłodszych. Pałac Jaśminowy, 15 minut od Poznania. Wejdź na www.pałacjaśminowy.pl.
11: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
12: Zaprasza Karlik, oficjalny dealer marki BYD. Poznań Franowo, ulica Torowa 8.
11: BYD. Build your dreams.
13: Masz apetyt na sukces? Poznaj kulisy tworzenia żywności, która inspiruje, odpowiada na trendy i spełnia najwyższe standardy jakości. Analizuj, projektuj, zarządzaj bezpieczeństwem i rozwijaj produkty, po które sięgają miliony konsumentów. Postaw na wiedzę, która smakuje sukcesem. Studiuj na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i zamień swoją pasję w zawód. rekrutacja.up.poznań.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Twórzmy razem autobusy przyszłości. Przekonaj się, ile korzyści niesie praca w Solaris Bus & Coach. Do oddziału w Środzie Wielkopolskiej poszukujemy osób do spawania, zarówno z doświadczeniem, jak i bez niego. Posiadamy spawalnicze, centrum szkoleniowe. Wszystkiego Cię nauczymy. Dołącz do zespołu, który tworzy pojazdy nagradzane na całym świecie. Rozwijaj się i korzystaj z benefitów. Szczegóły na solarisbus.com / kariera.
16: I po reklamie.

0: Za każdym razem sobie myślę, nie, no ona już nic fajnego nie nagra. I pojawia się kolejne dobre odbledki, tym razem tańcz, tańcz, tańcz.
1: No, będą powody do świętowania, bo co prawda wyścig na największego Jezusa w Europie niestety już przegrywamy.
0: Co, braliśmy udział w takim wyścigu?
1: Ale owszem, ale na szczęście Maryja dalej jest w grze. We wsi Konotopie, w województwie...
0: Musisz mówić wolniej, bo
1: dobrze. Uwaga, patrz mi na usta. We wsi Konotopie, w województwie kujawsko-pomorskim, powstaje 55-metrowy pomnik Maryi Panny.
0: A.
1: Dlatego wygrywamy.
0: Czyli dobrze mówili.
1: Jak?
0: No, że hosanna na wysokości.
2: Jankę.

0: Za chwilę dziewiąta.
1: Wiesz, co to oznacza?
0: Wiem, realizuję głupi pomysł nadgodzin. Odpowiedzieli mi słuchacze, więc zostanę z wami rzeczywiście jeszcze przez godzinkę.
1: Natomiast wybaczcie, ale ja biegnę na pociąg. Jadę dzisiaj do Dębicy na SK Music Tour, gdzie m.in. Dawid Kwiatkowski pojawi się na scenie, a ja będę miała wielką przyjemność razem z wami się tam bawić i m.in. mówić: Dawid Kwiatkowski na scenę!
0: A jeżeli ktoś złapie kamę, to zróbcie zdjęcie, oznaczcie nas. Będziemy się wspierać w socialach oczywiście.
1: No właśnie, będą eskowe gadżety, będziemy przybijać piątki, będzie dobrze.
0: I pamiętajcie, że najgłupszym pomysłem na piątek to jest się dzisiaj ani razu nie uśmiechnąć.
2: Kama i Wiktor.
3: Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
8: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
13: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
12: Oraz bekonu i syropu klonowego.
13: Trudno wskazać faworyta.
12: Spróbuj, może tobie się uda.
13: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
14: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
15: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
16: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
17: Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
20: Może poinformować po prostu.
21: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
22: No w sumie.
23: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18.

0: 12 lipca. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie. Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
2: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
3: Dziś w Poznaniu nieco chłodniej niż wczoraj, do 23 stopni na termometrach, przy czym musicie brać pod uwagę silny wiatr, który będzie nam przez cały piątek towarzyszył. 23 stopnie na termometrach maksymalnie, w tej chwili już 17. Ciśnienie mamy w wysokiej normie, ale biometr niezbyt korzystny dzisiaj. Na ulicach Poznania uspokaja się ruch, poranny szczyt komunikacyjny w wersji wakacyjnej i tak nie wygląda najgorzej, może poza węzłem Krzesiny.
2: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań Stare Koszary. Wojskowa 4.
1: Sponsorem programu był Decathlon.
4: Minęła 9, zaczynamy z News. Marcin Procki. Zapraszam. Dziś w Warszawie spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Do rozmowy dojdzie w obliczu kryzysu relacji na linii Warszawa-Kijów, a to z powodu m.in. sporu wokół UPA. Z tymi informacjami reporterski Michał Skolimowski. Michale, ten temat zdominuje spotkanie?
5: Na pewno się pojawi. MSZ przekazało, że wśród tematów rozmowy ministrów będzie sytuacja na froncie i relacje między oboma państwami, a te są bardzo napięte. Mamy spór wokół UPA, odebranie orderu, potem nieobecność Wołodymyra Zełenskiego na konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy. Ukraiński parlament przyjął też ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. Nasza dyplomacja liczy, że nie będzie tam osób odpowiedzialnych za zbrodnie na Polakach, a właśnie Zełenski, wnosząc projekt w tej sprawie, zaznaczał, że nikt nie będzie Ukraińcom mówił, jakich bohaterów mają szanować.
4: Są zarzuty dla 19-letniego kierowcy BMW. To po śmiertelnym wypadku w Lublinie. Mężczyzna nie miał prawa jazdy, a prowadził pod wpływem alkoholu. W zdarzeniu z taksówką zginęła pasażerka auta, a 7 osób trafiło do szpitala. W nim jest też sprawca, któremu grozi do 20 lat więzienia. Ponad 640 tysięcy osób może stracić pracę przez AI. To wynik badania Głównego Urzędu Statystycznego. Najbardziej zagrożonych jest 13 zawodów, na przykład operatorzy wprowadzania danych, edytorzy tekstów, analitycy czy księgowi.
6: O dokumenty i to jest taka bardziej praca prawnicza.
7: Boi się pani, że AI kiedyś panią zastąpi?
6: Wydaje mi się, że tak.
8: Myślę, że jeszcze nie teraz, to może potrwać latami.
4: A bezpiecznie mogą czuć się za to rzemieślnicy, na przykład krawcy, szewcy czy jubilerzy oraz zawody medyczne.
9: I radiowcy, prawda?
4: Prawda, prawda.
9: Prawda?
10: Jankes, Kama i Wiktor.
9: Prawda jest taka, że musimy coś zrobić z tym piątkiem oficjalnie, tylko coś głupiego, bo to jest pierwszy piątek w wakacje. Cały czas zbieram pomysły na to, jak go wykorzystać.
11: Moim głupim pomysłem na piątek była wyprawa na Śnieżkę, chociaż jestem osobą, która nienawidzi gór.
9: Tylko w japonkach, obowiązkowo, bo inaczej to nie ma sensu. W telefonie jest Messenger. W Messengerze jest ikonka mikrofonu. No a dalej to już wiecie.

0: 18 minut po 9, pierwszy wakacyjny piątek. No oczywiście, że należy go jakoś wykorzystać, a najlepiej na coś głupiego. Dlatego zbieram wszystkie wasze najgłupsze pomysły na wykorzystanie tego piątku, piąteczku. Dzień dobry.
1: Ten piątek, piąteczek, wybieram się na wieczór panieński. No i głupie to nie jest, ale jakie głupie rzeczy mogą się wydarzyć. Na razie, pa!
0: No najgłupsze to by było, jakby się okazało, że... To ja tam tańczę.
2: Jankes! Jankes! I Wiktor!
0: No oczywiście, że przebrany za policjanta i strażaka naraz.
3: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Zakupy tylko w Społem. Aksa, paluszki beskidzkie, minionki 175 gramów za 4,49. Wybierz Społem.
5: Szukasz letniego klimatu w Poznaniu? Niku Beach nad Jeziorem Maltańskim to muzyka, chillout i najlepszy vibe tego lata. Niku Beach, Jezioro Maltańskie.
6: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
7: Zaprasza Karlik, oficjalny dealer marki BYD. Poznań Franowo, ulica Torowa 8.
8: BYD. Build your dreams.
9: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
10: Jeszcze nie, a ty?
9: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum lub liceum ogólnokształcące.
10: Brzmi fajnie.
9: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
10: Zapisy już ruszyły?
9: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
10: Poznań, Święty Marcin, 66/72.
9: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
11: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Przed nami 10. edycja Rapsta

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

to jest jakiś plan, jakiś pomysł, żeby człowiek troszkę poobejmował z Liwką. Tylko na PZ-a jakiś, wtedy byśmy musieli wymyślić pomysł. Aż byśmy chłopaka wysłali do sklepu po coś. 37 minut po 9. Klikam, patrzę w te wakacyjne tematy, bo już można by coś... Ostatni dzwonek chyba, żeby zarezerwować jakiś hotel, jakąś wycieczkę. W Chinach powstaje pierwszy na świecie hotel, który czytam jest obsługiwany całkowicie przez maszyny kontrolowane przez AI. Od wejścia do wyjścia, przez restaurację, po serwis sprzątający, noszący. Wszystko robione maszynowo i AI-em. Bardzo jestem ciekawy, czy ten AI i ta maszyna potrafią takiego ładnego łabędzia zrobić z ręczników.

0: I czy jak się zostawi dolara, to zabierają?
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
5: Zaprasza Karlik, oficjalny dealer marki BYD. Poznań Franowo, ulica Torowa 8.
6: BYD. Build your dreams.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Stresujesz się decyzją o studiach?
11: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
10: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
11: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
12: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.

Składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więc

0: Poleca Radio SK.
1: Marzysz o wyjątkowym urlopie nad polskim morzem? Wybierz hotel Senator w Dźwirzynie, Unitral w Mielnie czy Lidia w Darłówku. Zachwycające urokiem piaszczyste plaże, animacje dla dzieci, strefa basenowa, spa, wyśmienite menu, udogodnienia dla czworonożnych przyjaciół. Niezapomniany wypoczynek w hotelach grupy Hotele Nadmorskie. Rezerwuj już dziś na www.hotelenadmorskie.pl. Do zobaczenia nad morzem. To będzie ostatnia reklama.
2: Masz apetyt na sukces? Poznaj kulisy tworzenia żywności, która inspiruje, odpowiada na trendy i spełnia najwyższe standardy jakości. Analizuj, projektuj, zarządzaj bezpieczeństwem i rozwijaj produkty, po które sięgają miliony konsumentów. Postaw na wiedzę, która smakuje sukcesem. Studiuj na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i zamień swoją pasję w zawód. Rekrutacja.up.poznań.pl.
3: I po reklamie.

0: Za chwilę 10, a poranek znowu w trzyosobowym składzie. Wiktor Brzozowski, Łukasz Zduńczyk.
1: No witam.
0: I chudy.
1: Ja się na niego spojrzał, bo jak się na niego patrzę, to on szczeka.
0: Chudy cały czas biega
1: pod stołem. Już się do mnie przyzwyczaił.
0: Przypominamy, że SK karmiła pieska cały tenże tydzień, a chudy korzystał z tej karmy również, która tutaj u nas w studiu. Wczoraj doszło do niesamowitej rzeczy. Przejęcie kampera z samego rana.
1: No przeze mnie, widziałem.
0: Przez Kamę i przez Jankesa.
1: I wy tu, ty ciągle tutaj jesteś. Policja was nie złapała. Jak tak to jest. Się skończyło?
0: No bo on trafił w końcu w dobre ręce. Trafił do Marty, trafił do Wojtka i dzisiaj rano...
2: Cześć wszystkim, tu Wojtek. Pozdrawiam was ze skowego kampera. Właśnie jesteśmy nad jeziorkiem, robimy sobie śniadanko. No i co? I będziemy dalej ruszać w trasę, także miłego dnia dla wszystkich.
1: Jest za co sobie robić śniadanko, bo nie musieli tankować, nie musieli rezerwować noclegu i wy też tak możecie, bo za tydzień znowu wam tego kampera dowieziemy.
0: Żyć, nie umierać. Takiego weekendu wam właśnie życzymy, jaki spędza Marta i Wojtek.
3: Jankes.
4: Jankes.
3: I Wiktor.
0: A ty co, po 10:00 tu zostajesz?
1: I zagram.
0: Reklama.

0: Szczegóły na kpopexpo.pl/miasteczko. Sprzedaż biletów już trwa na topilet.pl. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
1: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Steczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły, wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedrej są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedrej jest już w Poznaniu. Odwiedź nas w centrach handlowych Poznania i Avenida. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Znajdź nas również na hedrej.com.
2: PZU Grand Fondo Poznań. Kolarska przygoda dla każdego. 4 i 5 lipca w stolicy Wielkopolski. Wyścigi dla amatorów i trzy różne malownicze trasy. Gran Medio, Family, Kids Fondo. Wybierz swój dystans i baw się dobrze. Start i meta przy Enea Stadionie w Poznaniu. Szczegóły i zapisy na gfseries.pl. PZU Grand Fondo Poznań. Kręcimy emocje.
3: Znowu muszę się zająć windykacją.
4: To coś z indykiem?
3: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
4: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
5: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
6: Radio SK przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
7: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
6: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
8: Oraz masy dobrej energii.
9: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
10: Partnerem akcji jest Toyota Asady Poznań. Centrum samochodów dostawczych Toyota. Profesjonalne zabudowy dla biznesu i autoryzowany serwis wszystkich modeli Toyota. Sady, ulica Poznańska 10.
11: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
12: To będzie ostatnia reklama.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo.
4: Weste Poznań na 93 FM. Czas spojrzeć w niebo nad stolicą Wielkopolski. No, słoneczne jest i będzie z niewielkim zachmurzeniem. Na termometrach do 23 stopni, ale ta odczuwalna temperatura niższa, a to za sprawą naprawdę silnego wiatru. Jeśli chodzi o ulicę Poznania, to cały czas nieciekawie wygląda węzeł Poznań-Krzesiny. Od strony Kurnika na S11 korki robią się właściwie przez cały dzień.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo. Poznań Franowo, Klenowska 7 i Strzeszyńska 33. www.azzardo.com.pl.
2: Sponsorem programu był Decathlon.
5: Jest 10:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Dzień żałoby w Kijowie. Ukraińska stolica upamiętnia ofiary wczorajszego zmasowanego ostrzału. Na miejscu jest ukraiński korespondent SK Ołech Biłecki.
6: Do 30 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ostrzału Kijowa. Akcja poszukiwawczo-ratownicza trwała przez całą noc, a w ciągu ostatnich godzin spod gruzów wydostano ciała jeszcze 3 ofiar. Tymczasem mieszkańcy Kijowa przychodzą pod zniszczony blok, aby wyrazić współczucie lub okazać pomoc mieszkańcom dzielnicy. Kijów, Ołech Biłecki.
5: Kierowcy utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem na wysokości Krzyżanowa w pobliżu Kutna doszło do wypadku.
7: Kierujący nie dostosował prędkości do warunków na drodze, w wyniku czego stracił panowanie nad swoim pojazdem i doprowadził do jego dechowania.
5: Relacjonuje Daria Olczyk z policji w Kutnie. A1 była zablokowana, służbom udało się już udrożnić pas w kierunku Łodzi. A znamy już wyniki egzaminu ósmoklasistów. Uczniowie z testu z języka polskiego uzyskali średnio 65%, z matematyki 55%. A z angielskiego, który był najczęściej wybieranym językiem obcym, ponad 98%. A polscy koszykarze rozegrają dziś kolejny mecz kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Zagrają na

0: jeździe z Austrią. Później w poniedziałek zmierzą się jeszcze z Holandią.
1: Obaj rywale są mocni, naprawdę. Jedzie się do Austrii i trzeba naprawdę się skoncentrować i grać na 100%, żeby wygrać ten mecz.
0: Ocenia kapitan reprezentacji Mateusz Ponitka. Polacy są pewni awansu do kolejnej rundy eliminacji. Poniedziałkowy mecz z Holandią rozegrają koszykarze w krakowskiej Tauron Arenie.
2: I już 2 minuty po godzinie 10:00 w wakacyjny piątek. Witam na ostatniej prostej przed weekendem. Jeśli chcecie się tak dobrze wakacyjnie letnio nakręcić, to jesteście w dobrym miejscu, bo my tutaj gramy wakacyjne hity na czasie. Będzie Bausa między innymi, a na początek Shawn Mendes. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

James Arthur i jego hit zawsze na czasie na antenie Radio SK, 17 minut po godzinie 10. Eskowy poranek, Jankę Skama i Wiktor pytali was, co można głupiego, szalonego zrobić w wakacyjny piątek, a ja sytuację teraz odwracam i pytam was, co warto zrobić w wakacyjny piątek. Co będzie u was taką mądrą decyzją, takim dobrym wyborem na start wakacyjnego weekendu? Może mądrą decyzją będzie unikać wzroku szefa, żeby mu się tam nie

0: breniusy są takie, że Bon znów śpiewa u Axwella. Whatever turns you on. Czeka na głosy na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18. Zapraszam, Michał Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Więcej na sk.pl.
4: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
5: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty.

0: tygodnia maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,95 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybki

0: Kurczakowa 9,95 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj, szybki. Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj, szybki.

0: Aflofarm SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Mamo, będzie spalony?
7: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
8: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
9: I po reklamie.

0: Imagine Dragons w Radio SK. My gramy wakacyjne hity na czasie, wy z nami odpoczywacie, no i wspólnie zbieramy mądre piątkowe decyzje. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, co jest słusznym piątkowym wyborem na start wakacyjnego weekendu i to, co robi teraz Konrad, jest mocno zaskakujące.
1: Najmądrzejszą piątkową decyzją jest kupno dla mojej ukochanej pięknego bukietu i ulubionych kwiatów. Właśnie idę do kwiaciarni, pozdrawiam.
0: No to słuchajcie, obstawiamy, czym przechlapał sobie Konrad, że teraz idzie kupić kwiaty. A może z drugiej strony, może on nie przechlapał, tylko ma w tym jakiś interes w tych kwiatach, o który ja już dopytywał nie będę. A poza tym, jeśli chodzi o kwiaty, Konrad, nigdy do końca nie wiadomo, które kwiaty aktualnie są tymi ulubionymi naszej kobiety, więc to jest jedna wielka loteria.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Jak wkręcać? To

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Wakacyjny romans? Najlepiej z językiem. Wystarczy dobry kontakt. W Centrum Języków Obcych Kontakt znajdziesz wakacyjne kursy językowe, stacjonarne lub online. W małej grupie lub indywidualnie. Z nami wyjedziesz również na kurs lub obóz językowy za granicą. Nauka języków może być skuteczna i przyjemna. W końcu po to są wakacje. Wejdź na kontakt.co.pl.
9: Szukasz sprawdzonego miejsca na rodzinne wakacje nad morzem? Zapraszamy do Neptuno Resort Spa wśród nadmorskich wydm w Dźwierzynie. Komfortowe pokoje tuż przy plaży. Dla dzieci bezpieczny teren pełen atrakcji. Nie czekaj, sprawdź ofertę. Wakacyjny wypoczynek blisko natury. Neptuno.pl.

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Przepiękny ogród i trawnik wokół domu czy firmy nie muszą pozostawać w sferze marzeń. Jak je urzeczywistnić? Ze świetnie ocenianą hurtownią ogrodniczą Dimex z Poznania. W naszej ofercie najładniejsze w Polsce kora sosnowa w 8 frakcjach i ponad 200 rodzajów kamieni ogrodowych oraz trawniki z rolki i roboty koszące. A na chłodne i zimne dni kupisz pelet i brykiet do pieca lub kominka. Chcesz mieć towar pierwsza klasa? Kupuj w Dimex Udzimasa. www.dimex.pl.
5: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
6: Zaprasza Karlik, oficjalny dealer marki BYD. Poznań Franowo, ulica Torowa 8.
5: BYD. Build your dreams.
7: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
8: Jeszcze nie, a ty?
7: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum lub liceum ogólnokształcące.
8: Brzmi fajnie.
7: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
8: Zapisy już ruszyły?
7: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
8: Poznań, Święty Marcin, 66/72.
7: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
11: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: I porek.

Ten numer jest tak wakacyjny, że aż można nabrać ochoty na gofra z budki przy plaży. Shimza w Radiu SK. Bardzo was poruszyła głosówka od Konrada, który jakiś czas temu powiedział, że on tak bez okazji idzie kupić kwiaty swojej ukochanej, co się nie zdarza, prawda?

0: No i ja uważam, że on na 100% coś przeskrobał, no i jest głosówka w tej sprawie.
1: Konrad jeszcze nie wie, co przeskrobał, bo co przeskrobał Konrad, jeszcze nie wie nawet jego kobieta. Więc to jest taktyczne zagranie, najpierw dać dziewczynie kwiatki, a potem dopiero zastanawiać się, czym tak naprawdę przeskrobał. Pozdrawiam, drugi Konrad.
0: Tak, Kondziu, słychać, doświadczony w tej sprawie, czyli jednak dochodzimy do wniosku, że jednak warto kupić kwiaty kobiecie bez okazji. Ale no, z drogiej dziewczyny wychowałyście. Radio
2: SK. Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zakupy tylko w Społem. Winiary, buliony 120 gramów, drobiowy, warzywny lub wołowy za 4,49. Wybierz Społem.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Są miejsca, do których chce się wracać. Pałac Jaśminowy w Batorowie to elegancka przestrzeń na wesela, przyjęcia rodzinne, firmowe spotkania i wyjątkowe obiady. Restauracja Komnata Smaku, ogród, sale bankietowe i kraina zabaw dla najmłodszych. Pałac Jaśminowy, 15 minut od Poznania. Wejdź na www.pałacjaśminowy.pl.
12: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 6 do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak pomidor malinowy kilogram 3,99. A od piątku masło ekstra z polskiej mleczarni 1,99 zł przy zakupie 3.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: I po reklamie.
18: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
19: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
8: Trwa wymiana asfaltu na Andrzejewskiego i na Starołęckiej. Tutaj obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Poza tym nieco mniejsze naprawy na Barzyńskiego Góreckiej 28 czerwca koło szpitala HCP, na Rolnej Świętego Czesława, Kudębinie, Alei Niepodległości między Libelta i Przepadkiem oraz na Głogowskiej w rejonie posesji numer 26. Na niebie dziś sporo słońca, ale też niemały wiatr, na termometrach do 23 stopni.
19: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań Stare Koszary. Wojskowa 4.
1: Sponsorem programu był Decathlon.
10: Sponsorem akcji jest Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu.

0: Mamy piątek, piąteczek, piątunio, a to jest SK Summer City w Eszce Poznań. Dominik Rutkowski, kłaniam się nisko. No i dzisiaj wpadniemy na plac kolegiacki, a dokładniej mówiąc na dziedziniec Urzędu Miasta, bo tam odbędzie się kolejny pokaz w ramach kina letniego na wolnym. Dzisiaj wyświetlony zostanie film Wielki Marty. Start o godzinie 21:45, ale nas możecie spodziewać się troszeczkę wcześniej, no bo chcemy sobie z wami porozmawiać, a także poczęstować was eskowymi gadżetami, nie przeszkadzając w seansie. Jeżeli macie ochotę się z nami spotkać albo zobaczyć film, wpadajcie. W niedzielę natomiast będziecie mogli zobaczyć nas w okolicach stadionu przy Bułgarskiej. Tam start i meta wyścigu kolarskiego dla amatorów PZU Gran Fondo. Wpadajcie!
1: Sponsorem akcji jest Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, oferujący studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. www.merito.pl.
2: Minęła 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sejm prawie jednogłośny. Posłowie zagłosowali za zakazem używania telefonów w szkołach. Na linii więc Sejm, w którym jest reporter SK Michał Rawa. Dzień dobry, Michale. Ilu posłów było przeciwko?
3: Dzień dobry. Przeciw zakazowi telefonów w szkołach głosowało tylko 6 posłów. Przed samym głosowaniem minister edukacji Barbara Nowacka podkreślała, że ta ustawa to dopiero początek.
4: Kolejnym krokiem jest praca z panem premierem Krzysztofem Gawkowskim nad ograniczeniem dostępu dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych.
3: Sejm przyjął m.in. poprawkę PiS-u, która zakaz telefonów rozszerza również na przedszkola. Przepisy wejdą w życie już od 1 września.
2: Pożar zabytkowego pałacu w Wietrznie w zachodniopomorskim. Ewakuowanych zostało 48 osób. Ogień pojawił się na dachu. Strażakom nie udało się go jeszcze opanować. A w SK News sprawdzamy teraz, jak poszło ósmoklasistom. Ci dziś poznali wyniki swojego egzaminu. Największe problemy sprawiła matematyka, której średni wynik to 55%. Z języka polskiego 65%, a z angielskiego 73%. Reporter SK Rafał Różycki w jednej ze szkół w Bełchatowie dopytywał.
5: Jak poszło?
6: Dobrze, bardzo się cieszę. Bardzo mi się podobają moje wyniki. O dziwo właśnie w ogóle się nie stresowałam, jakoś w ogóle zapomniałam o całym zdarzeniu, że było takie coś i tymi wynikami też raczej się nie stresowałam.
7: Ja jestem zadowolona ze swoich wyników, bardzo.
2: A liczba zdobytych punktów jest ważna w procesie rekrutacji do szkoły średniej.
8: Halo mobilki, uważajcie na trasie w kierunku morza, bo tam się dzieją rzeczy niesamowite. Jedzie dom na kółkach. Eskowy kamper jest w trasie i za chwilę sprawdzimy, co tam słychać. Na pewno hity na czasie słychać. Za chwilę zagram numer, do którego się teraz buja cały świat. Shakira i Dai Dai.

0: hymn tegorocznego mundialu od Shakiry. A że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to my takie numery gramy. I właśnie przy takich wakacyjnych hitach nasza słuchaczka Marta jedzie eskowym kamperem nad morze.
1: Eskowy kamper melduje, że wyjechaliśmy z Czerska w stronę Łeby, więc kierowcy, widzimy i słyszymy się na trasie, a tymczasem

0: Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: 3 lipca świętujmy razem 250. rocznicę niepodległości Stanów Zjednoczonych. Zapraszamy na teren lotniska Poznań-Ławica, gdzie czekają koncerty, pokaz sprzętu wojskowego, fire show i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Na scenie wystąpią m.in. American Authors, Cassidy Pope oraz Sarah James. Bilet tylko 10 zł. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Do zobaczenia 3 lipca. Więcej informacji na stronie estradapoznan.pl.

0: Wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedrej są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedrej jest już w Poznaniu. Odwiedź nas w centrach handlowych Poznania i Avenida. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Znajdź nas również na hedrej.com.
1: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
3: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
5: Zaprasza Karlik, oficjalny dealer marki BYD. Poznań Franowo, ulica Torowa 8.
6: BYD. Build your dreams.
7: Twórzmy razem autobusy przyszłości. Przekonaj się, ile korzyści niesie praca w Solaris Bus & Coach. Do oddziału w Środzie Wielkopolskiej poszukujemy osób do spawania, zarówno z doświadczeniem, jak i bez niego. Posiadamy spawalnicze, centrum szkoleniowe. Wszystkiego Cię nauczymy. Dołącz do zespołu, który tworzy pojazdy nagradzane na całym świecie. Rozwijaj się i korzystaj z benefitów. Szczegóły na solarisbus.com/kariera.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Masz apetyt na sukces? Poznaj kulisy tworzenia żywności, która inspiruje, odpowiada na trendy i spełnia najwyższe standardy jakości. Analizuj, projektuj, zarządzaj bezpieczeństwem i rozwijaj produkty, po które sięgają miliony konsumentów. Postaw na wiedzę, która smakuje sukcesem. Studiuj na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i zamień swoją pasję w zawód. Rekrutacja.up.poznań.pl.
10: I po reklamie.

0: Ten pan już od długiego czasu jest na szczycie. Ed Sheeran w Radiu SK, a teraz robimy miejsce młodej gwieździe.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: W Radiu SK codziennie odkrywamy dla was najlepsze świeże numery. U nas słyszycie nowości jako pierwsi. I teraz na naszą playlistę wskakuje młoda brytyjska gwiazda Sienna Spyro. Ona zaledwie 5 lat temu zaczęła wrzucać filmiki na TikToka, jak śpiewa, a teraz już cały świat o niej wie. Ostatnio nagrała kawałek do drugiej części filmu Diabeł ubiera się u Prady, a teraz wydała debiutancką płytę i my z tego krążka wyciągamy naprawdę dobry numer. To jest kawałek, przy którym przepięknie się można odstresować. Nawet jeśli jesteście w pracy, to teraz SK daje czytelny komunikat. Nie mów do mnie teraz, ja słucham Sienny Spyro. Great Expectation na antenie Eski.

Radio SK jest różnorodnie. Przed chwilą była chwila spokoju ze Siedną Spyro, a teraz zastrzyk energii od Pitbulla. Tak wam gramy w wakacyjny piątek. A tymczasem powstaje, słuchajcie, prawdziwy cud architektoniczny. Budynek, który już niedługo ma się stać najwyższą budowlą na świecie, ma przegonić na przykład dubajski wieżowiec Burj Khalifa. W Arabii Saudyjskiej, w miejscowości Jeddah,

0: Jedną Spyro, a teraz zastrzyk energii od Pitbulla. Tak wam gramy w wakacyjny piątek. A tymczasem powstaje, słuchajcie, prawdziwy cud architektoniczny. Budynek, który już niedługo ma się stać najwyższą budowlą na świecie. Ma przegonić na przykład dubajski wieżowiec Burj Khalifa. W Arabii Saudyjskiej, w miejscowości Jeddah, już w tym momencie ma 100 pięter w górę, a będzie podobno jeszcze więcej. No i co z tego, no? My w Polsce nie mamy niczego zazdrościć, prawda? Dobrze, że u nas takich wielkich budowli nie ma. Przecież jak się w takim bloku winda popsuje, po takim jednym wejściu na górę i to jeszcze z zakupami, będą zakwasy przez pół tygodnia. Nasi deweloperzy to się jednak o nas troszczą.
1: Radio SK. Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz niezrównana Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival. Tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Przed nami 10. edycja Rapsta.

0: sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.
5: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
6: Jeszcze nie, a ty?
5: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum lub liceum ogólnokształcące.
6: Brzmi fajnie.
5: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
6: Zapisy już ruszyły?
5: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
6: Poznań,

0: Bartku, ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Włącz tryb korzyści z ofertą Eneo Weekend w Enei i miej energię tańszą o 50% w weekendy. Dodatkowo otrzymasz również bonusową godzinę energii za 1 grosz, pomoc elektryka oraz stałą cenę energii przez 2 lata. Eneo Weekend to oferta, której nie warto sobie odmawiać. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
3: Po reklamie.

0: Ale Farben w Radiu SK, gramy wakacyjne hity na czasie, a po 12 zagram Taylor Swift, która dzisiaj ma swoje własne wesele. I to będzie ogromna impreza w Nowym Jorku. Podobno ma się pojawić 1000 gości, w tym największe gwiazdy jak Ed Sheeran czy Selena Gomez. 1000 gości w jednej sali? No to obstawiam, że mogą być małe kolejki przy wiejskim stole. Zabawy oczepinowe też pewnie długo potrwają. No ale pewnie od takich gwiazd to koperty są grube, prawda? No i przy tylu osobach pewnie nie każdego złapie kamera.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj.

0: Lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Marzysz o wyjątkowym urlopie nad polskim morzem? Wybierz hotel Senator w Dźwirzynie, Unitral w Mielnie czy Lidia w Darłówku. Zachwycające urokiem piaszczyste plaże, animacje dla dzieci, strefa basenowa, spa, wyśmienite menu, udogodnienia dla czworonożnych przyjaciół. Niezapomniany wypoczynek w hotelach grupy Hotele Nadmorskie. Rezerwuj już dziś na www.hotelenadmorskie.pl. Do zobaczenia nad morzem.
5: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
6: Zaprasza Karlik, oficjalny dealer marki BYD. Poznań Franowo, ulica Torowa 8.
5: BYD. Build your dreams.
7: Zakupy tylko w Spoe. Kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów za 31,99. Wybierz Spoe.
8: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
9: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
8: Czekamy na pierwszy gwizdek.
9: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Radio SK przez całe lato mamy dla Was jeszcze więcej hitów na czasie.
12: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
11: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
13: Oraz masy dobrej energii.
14: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
15: Partnerem akcji jest Toyota Asady Poznań. Centrum samochodów dostawczych Toyota. Profesjonalne zabudowy dla biznesu i autoryzowany serwis wszystkich modeli Toyota. Sady, ulica Poznańska 10.
16: I po reklamie.
17: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
18: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo.
19: 20 stopni na termometrach w tej chwili, dzisiaj w sumie 23. Dzień ogólnie słoneczny, ale z niewielkim zachmurzeniem raz po raz. A te chmury przesuwają się dość szybko dzisiaj, bo mocno w Poznaniu wieje. Utrudnienia cały czas jeszcze na węźle Krzesiny, poza tym na Starołęckiej w kierunku centrum mamy objazd od przejazdu kolejowego do skrzyżowania ze Świętego Antoniego i jeszcze prace brukarskie i zwężenie na Opieńskiego.
18: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo. Poznań Franowo, Klenowska 7 i Strzeszyńska 33. www.azzardo.com.pl.
17: Sponsorem programu był Decathlon.
20: Minęło południe. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Trzęsienie ziemi w warszawskim ratuszu. Ze stanowisk odchodzą dwie wiceprezydentki, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Obie złożyły rezygnację, a ich dymisję przyjął Rafał Trzaskowski. To konsekwencje afery w Szpitalu Południowym.
21: Chcę od razu zaznaczyć, że nie rozstrzygam o żadnej winie. Ale w sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym.
20: Zapewnia Rafał Trzaskowski i podkreśla, że politycy nie będą zasiadać w żadnych miejskich spółkach, zarządach i radach nadzorczych. Odchodzę bez żalu i złych emocji. Jestem dumna z mojej ponad 30-letniej pracy na rzecz mojego miasta. Niech dalej się rozwija, rośnie w siłę i pięknieje. Tak napisała w mediach społecznościowych Renata Kaznowska. Szef UK

0: życiu prywatnym.
1: Zapewnia Rafał Trzaskowski i podkreśla, że politycy nie będą zasiadać w żadnych miejskich spółkach, zarządach i radach nadzorczych. Odchodzę bez żalu i złych emocji. Jestem dumna z mojej ponad 30-letniej pracy na rzecz mojego miasta. Niech dalej się rozwija, rośnie w siłę i pięknieje. Tak napisała w mediach społecznościowych Renata Kaznowska. Szef UP rozpoczęło się spotkanie Radosława Sikorskiego z Andrzejem Sybichą. Rozmowy dotyczą sytuacji na froncie i relacji polsko-ukraińskich. Warszawa liczy na propozycję kompromisu ze strony Ukrainy. O czym więcej już teraz nasz reporter Michał Rawa.
2: Jesteśmy skazani na dobro sąsiedztwo, tak przed wejściem na to spotkanie mówił szef ukraińskiego MSZ-u. Nieoficjalnie to Ukraińcy mieli zabiegać o bezpośrednią rozmowę szefów dyplomacji obu państw. Od kilku tygodni konflikt między Warszawą i Kijowem się zaognia, a rozpoczęło się od decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Zmiany tej nazwy domagają się polskie władze.
1: Ewakuacja po pożarze zabytkowego pałacu pod Koszalinem. Z budynku wiecznie wyprowadzono 49 osób. Płonie dach neogotyckiego pałacu z 1920 roku, w którym działa Dom Miłosierdzia Bożego, a na miejscu z ogniem walczy około 50 strażaków.
3: Już prawie 3 minuty po godzinie 12. To jest taka pora, że już czas w pracy powoli się dłuży, jakieś tam się ziewnięcia pojawiają. To ja wam za chwilę zagram jeden z największych hitów tych wakacji, Sad Girls od Bebe Rexha i Davida Getty. To są wakacyjne hity w Radiu SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

hit zawsze na czasie. Tim Bark na antenie Radia SK, 18 minut po 12. Jest sposób, jak za darmo jeździć komunikacją miejską. Trzeba robić przysiady. To nie u nas coś takiego wymyślili, to w jednym z miast w Rumunii. Jak się stanie przed

0: Zielony Weekend.
1: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
2: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Masz apetyt na sukces? Poznaj kulisy tworzenia żywności, która inspiruje, odpowiada na trendy i spełnia najwyższe standardy jakości. Analizuj, projektuj, zarządzaj bezpieczeństwem i rozwijaj produkty, po które sięgają miliony konsumentów. Postaw na wiedzę, która smakuje sukcesem. Studiuj na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i zamień swoją pasję w zawód. rekrutacja.up.poznań.pl.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji.

samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji.

0: bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: Zaprasza Karlik, oficjalny dealer marki BYD. Poznań Franowo, ulica Torowa 8.
3: BYD. Build your dreams.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Chorzowie wystąpi gwiazda K-pop ATEEZ. Przeżyj to spektakularne show. Twórz z nami polską scenę K-popu. Dołącz do strefy wystawców, zaprezentuj swoją markę i dotrzyj do tysięcy zaangażowanych fanów. Szczegóły na kpopexpose.pl/miasteczko. Sprzedaż biletów już trwa na topbilet.pl. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
9: I po reklamie.

Oscar Sims dobrze śpiewa. Cały czas Radio SK gra najlepsze wakacyjne hity na czasie. Ale nam się meczycho szykuje, słuchajcie. W poniedziałek o 21:00 1/8 finału mundialu. Portugalia kontra Hiszpania. Już niektórzy mówią, że to przedwczesny finał. Cristiano Ronaldo kontra Lamine Yamal. Stara gwiazda kontra młody talent. Co z tego wyjdzie? To się dopiero w poniedziałek przekonamy. Ale jutro jeszcze większe emocje. Bo słuchacze Radia SK powalczą o 10 000 zł na PGE Narodowym w Warszawie. Przed nami wielki finał SK Karniaki Cup ze Sławkiem Peszko. Jeśli się nie załapaliście, nic straconego, polecam jutro obserwować Radio SK na Instagramie. Będzie tam się dużo działo. No i sprawdzimy, czy Sławek Peszko cały czas ma formę w strzelaniu karniaków. Bo jeżeli chodzi o robienie atmosfery, to on cały czas jest mistrzem.

0: promocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Jeśli kojarzycie tego Axwella z Ingrozo, kojarzycie.
3: To dobre newsy są takie, że Bon znów śpiewa u Axwella.
2: Whatever turns you on.
4: Czeka na głosy na SK.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
3: Zapraszam, Michał Sobkowski.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Factory Resort Wellness and Spa. Factory Resort Wellness and Spa. Factory Resort Wellness and Spa w Kołobrzegu. Rodzinne pokoje, animacje dla dzieci, bliskość plaży, sala zabaw, basen. Zarezerwuj relaks dla bliskich już dziś na factoryresort.pl.
10: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival, tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
11: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Steczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły, wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedrej są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedrej jest już w Poznaniu. Odwiedź nas w centrach handlowych Poznania i Avenida. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Znajdź nas również na hedrej.com.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
14: Co kupiłaś?
13: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
14: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
13: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
15: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 6 do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
0: To będzie ostatnia reklama.
16: Ruszyły kursy prawa jazdy dla 17-latków. Dzięki zmianie przepisów możesz zacząć już w wieku 16 lat i 9 miesięcy. Zdobądź prawko szybciej niż myślałeś. Pośpiesz się i unikaj długich kolejek. Zapisz się teraz na kurs Atut Poznań. Na hasło radio dostaniesz 50 zł rabatu. Dołącz do pierwszych 17-latków z prawkiem. Teoria online, płatność na rady, auto jak na egzaminie. Atut to wysoka zdawalność i tysiące zadowolonych kursantów. Mamy kursy ekspresowe, kursy po angielsku i ukraińsku oraz szybkie terminy jazd. Wejdź na atut.poznan.pl i zapisz się już dziś. Atut Poznań. Najlepsza szkoła w mieście.
17: I po reklamie.

0: Słuchacie Radia SK i wakacyjnych hitów na czasie, a Dawid Podsiadło właśnie nam się subtelnie pochwalił, jakie ma plany na rozpoczęcie tego wakacyjnego weekendu. Jego druga połówka idzie się spotkać z koleżankami, a on zostaje i sprząta, proste.
1: Ty musisz lecieć na bar.
0: Więc taki jest podział obowiązków u Dawida Podsiadło, a jak to u was wygląda, jak się dzielicie dzisiaj obowiązkami? Co w to piątkowe popołudnie robicie wy, a co

0: Wasza druga połówka. Chwalcie się. Czekam na głosówki na Messengerze Radio SK. Za chwilę najnowsze newsy.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego. www.giacomo.pl.
2: Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Planujesz integrację firmową? Urodziny? A może wyjątkową imprezę nad wodą? Niku Beach. Świetny klimat, muzyka i eventy nad Jeziorem Maltańskim. Napisz do nas. My zajmiemy się resztą.
5: Niku Beach.
6: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Więcej na sk.pl.
7: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
8: Zakupy tylko w Społem. Aksa, paluszki beskidzkie, minionki 175 gramów za 4,49. Wybierz Społem.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Z gwarancją. Pewne, sprawdzone. Salon aut używanych Sanocka 92.
13: Są miejsca, do których chce się wracać. Pałac Jaśminowy w Batorowie to elegancka przestrzeń na wesela, przyjęcia rodzinne, firmowe spotkania i wyjątkowe obiady. Restauracja Komnata Smaku. Ogród, sale bankietowe i kraina zabaw dla najmłodszych. Pałac Jaśminowy. 15 minut od Poznania. Wejdź na www.pałacjaśminowy.pl.
14: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: To będzie ostatnia reklama.

0: 16. Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
3: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
4: Przed 13 spokój na poznańskich ulicach. Są oczywiście miejsca, gdzie trzeba będzie dostosować prędkość do warunków na drodze i tak jest na przykład na Krzywoustego przed węzłem Krzesiny, na Dolnej Wildzie i 28 czerwca przed wjazdem na autostradę w Luboniu. Czujność też trzeba zachować na Bułkowskiej przed Roosevelta i na tej ostatniej ulicy między Mostem Dworcowym a Teatralką. Za oknem dziś króluje wiatr, który da się odczuć, do tego 20 stopni na termometrach i ciśnienie dziś w granicach normy.
3: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań Stare Koszary. Wojskowa 4.
2: Sponsorem programu był Decathlon.
5: Sponsorem akcji jest Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu.
6: Dominik Rutkowski, słuchacie Eski Poznań na 93 FM, to jest Eska Summer City i teraz mam bardzo ciekawą letnią propozycję dla Was, bo Orkiestra Teatru Polskiego w Poznaniu wyjdzie w najbliższy weekend w miasto, no i będzie umilała Wam czas w dwóch miejscach. W sobotę o 17 koncert odbędzie się w Forcie 1A, a dokładniej mówiąc w okolicach Warowni Krzysztofa Arciszewskiego. W niedzielę natomiast Orkiestra Teatru Polskiego wystąpi w Parku Rataje, a dokładniej mówiąc przy fontannie. Wstęp na te koncerty jest oczywiście darmowy. Za darmo można wpaść też do kina plenerowego. Dzisiaj na placu przy osiedlu Kosmonautów 15 w Poznaniu o 21.45 zostanie wyświetlony film Pomoc domowa.
5: Sponsorem akcji jest Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, oferujący studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. www.merito.pl.
7: Minęła 13, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Premier stawia ultimatum w sprawie ochrony zdrowia. Do wtorku oczekuje od minister zdrowia i szefa NFZ przygotowania konkretnych rekomendacji zmian. Jeśli ich zabraknie, w środę mają zapaść decyzje personalne. To pokłosie afery w warszawskim szpitalu południowym.
8: Więc kwestia miejsc, saloników VIP, zeszytów, a więc omijania kolejek, milionerów, którzy zarabiają te miliony w sposób albo niezgodny z prawem, jest to w ogóle poza dyskusją, albo z nadużywaniem systemu. To musi się skończyć.
7: Mówił premier, a wcześniej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował o odejściu dwóch wiceprezydent Warszawy. Renata Kaznowska odpowiadała za zdrowie, a Aldona Machnowska-Góra zasiadała w Radzie Nadzorczej Szpitala. Tymczasowy areszt po tragicznym wypadku w Lublinie. 19-letni Patryk M. najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Według śledczych prowadził samochód pod wpływem alkoholu i bez prawa jazdy. W zderzeniu zginęła 17-letnia pasażerka. Podejrzany nie przyznał się do winy. Grozi mu do 20 lat więzienia. Pożar w gdańskim porcie wciąż nie jest opanowany. Od kilkunastu godzin strażacy walczą z ogniem na statku pod banderą Panamy. Pożar wybuchł wieczorem w ładowni wypełnionej złomem. Na miejscu pracuje około 100 strażaków, mówi Dawid Westrych ze Straży Pożarnej w Gdańsku.
9: Działania strażaków koncentrują się przede wszystkim na podawaniu środków gaśniczych do ładowni w statku, w której ten pożar powstał.
7: A służby zapewniają, że dym nie zagraża mieszkańcom. Nikt nie ucierpiał, a cała załoga bezpiecznie opuściła statek.
10: Już za chwilę będzie można się szykować do wyjścia z pracy, a jak z pracy wyjdziemy, to się trzeba będzie podzielić domowymi obowiązkami z drugą połówką. Jak to u Was wygląda? Nagrywacie głosówki na Messengerze Eski. No i Patrycja ma genialny sposób, żeby mąż się na urlopie nie nudził. Szczegóły za chwilę. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: To jest hymn wszystkich wyjeżdżających z pracy przed urlopem w piątkowe popołudnie. Asher z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. I właśnie w takiej sytuacji jest mąż naszej słuchaczki Patrycji. Zapytałem, jak się dzielicie obowiązkami w piątkowe popołudnie. No i Patrycja jest po prostu bardzo dobrą żoną.
1: Mój mąż jest w pracy, ale zaczyna niedługo urlop, więc szybko jadę do sklepów budowlanych. Kupię mu farby, panele, inne takie szpachelki, pędzle, żeby się chłopak nie nudził na urlopie, no muszę o niego zadbać.
0: No wiadomo, proszę bardzo, jaka dobra żona. Dba o to, żeby mu z nudów jakieś tam dziwne pomysły do głowy nie przychodziły, prawda? Ale Patrycja, ja mam tylko nadzieję, że przynajmniej dasz mu jakiegoś tam szwagra czy kumpla do pomocy przyprowadzić, żeby się lepiej pracowało, prawda? Bo on teraz pewnie tam siedzi w pracy i myśli, jaką tu wymówkę wymyślić. Może się samochód popsuł, może warto coś naprawić, może jakaś trawa

0: sprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: You ready?
3: Tylko w Disney Plus.
4: Every second counts, baby.
3: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
5: Restaurant is flooded.
3: To już ostatnia szansa.
6: I am selling the building.
3: By uratować to miejsce.
7: We have each other and nothing left to lose.
3: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Włącz tryb korzyści z ofertą Eneo Weekend w Enei i miej energię tańszą o 50% w weekendy. Dodatkowo otrzymasz również bonusową godzinę energii za 1 grosz, pomoc elektryka oraz stałą cenę energii przez 2 lata. Eneo Weekend to oferta, której nie warto sobie odmawiać. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
9: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
10: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
11: I dokąd wtedy jedziemy?
10: No nie wiem.
11: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
10: A, dobry komona.
11: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: No i jak tam w nowej pracy?
15: Wiesz co? Dobrze. W Bridgestone czuję, że naprawdę się rozwijam i idę do przodu.
14: Serio? Co masz na myśli?
15: Uczę się nowych rzeczy, mam fajną ekipę i wiem, że to, co robię, ma sens.
14: To brzmi jak coś dla mnie.
15: Pewnie, bo to praca, która napędza. Sprawdź oferty na bridgestone.pl i wyślij CV.
16: I po reklamie.

0: Katy Perry w Radiu SK i okrzyki radości. Tak jest, to już jest ten moment. Prawie zaczyna się wakacyjny weekend. Już za 21 minut będzie godzina 14, a wy się chwalicie, jak dzielicie się piątkowymi obowiązkami z drugą połówką. No i u Magdy jest bardzo sprawiedliwie. Ja myślę, że to jest mniej więcej 50 na 50.
1: Ja sprzątam całe mieszkanie, pranie robię i tego typu rzeczy, a mój facet idzie do garażu przekładać śrubki, cokolwiek to znaczy.
0: A to tak się wydaje, tylko że to jest bez sensu. To ma sens, bo my nigdy przecież nie wiemy, kiedy takie śrubki się przydadzą, prawda? Trzeba je pielęgnować. A no i jeszcze jedną rzecz ustalmy. Takie przekładanie śrubek jest bardzo wymagające, bardzo męczące, więc mąż prawdopodobnie wieczorem będzie potrzebował wolnej kanapy.
2: Autopromocja. Jak wkręcać? To

0: się skończyć taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.

0: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: To niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Znowu muszę się zająć windykacją.
6: To coś z indykiem?
5: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
6: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
7: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
10: Co kupiłaś?
9: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
10: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
9: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
13: Można poinformować po prostu.
14: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
15: No w sumie.
16: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

0: Gibbs i Igo z bardzo wakacyjnym numerem. To są właśnie wakacyjne hity na czasie w Radiu SK. Rafał Adamczak w studiu, cześć.
1: Dzień dobry, Łukasz, jakbyśmy my nagrali w duecie jakąś piosenkę.
0: To nie wiem, czy dałoby się tego słuchać, ale słuchaj, Rafał, no. Ja ci gratuluję, bo jesteś uratowany. Żona cię do niczego nie zagoni, bo na przykład Piotrek ma dzisiaj bojowe zadanie, posłuchaj.
2: Właśnie wiozę moją żonę na rzęsy, a ja zajmuję się dziećmi, ale żeby było potem zabawniej, to ona idzie do pracy, a ja dla odmiany zajmuję się dziećmi.
0: Także istnieje szansa, że Piotrek wpadnie na szalony pomysł, żeby jednak zadzwonić i zaprosić teściową
1: odwiedziny. Ale czekaj, bo ja dostałem wczoraj w prezencie urodzinowym od żony skrzynkę narzędziową z wyposażeniem. Zaraz pewnie usłyszę, no może zrobiłbyś z tego jakiś użytek.
0: Ale nie, to bardzo dobrze, bo wtedy właśnie będziesz mógł się zmyć i tam coś w garażu porobić dzięki tej skrzynce. Rafał Adamczak zostaje z wami i będzie wam grał wakacyjnie.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: dalej masz. Zakupy tylko w Społem. Winiary, buliony 120 gramów, drobiowy, warzywny lub wołowy za 4,49. Wybierz Społem.
4: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Więcej na sk.pl.
5: Klasyczne? Kokosowe. A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram. A papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 4 na osobę. Kaufland.
9: Szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
10: Zalej i jedź dalej.
9: Wifon. Liczy się tylko on.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.

0: Ma 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka, solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo.
10: Aktualnie przytyka nam się Górczyn oraz okolice, co widać na przykład na Głogowskiej i Ściegiennego. Przybyło nam też aut na Solnej, Pułaskiego i na Garbarach. Poza tym radzę też omijać Przybyszewskiego. Na odcinku między rondem Jana Nowaka Jeziorańskiego a Bukowską doszło do kolizji. No i jak nie chcecie stać w korku, to radziłbym szukanie objazdów. Wiatr dziś w porywach do 60 km na godzinę, ale za to temperatura dziś przyjemna do 21 stopni. No i słonecznie pozostanie do końca dnia.
9: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo. Poznań, Franowo, Klenowska 7 i Strzeszyńska 33. www.azzardo.com.pl.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: Sponsorem akcji jest Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu.
12: Dominik Rutkowski, kłaniam się nisko. No jest w czym wybierać, jeżeli chodzi o wydarzenia w mieście. Najpierw może kontenery? Bardzo proszę. Dzisiaj tam kolejna odsłona konkursu dla wokalistów Voice of Poznań i to wy wybierzecie, kto przejdzie do kolejnego etapu tego konkursu. Start o godzinie 19. O 22 natomiast możecie przenieść się na Plac Wolności. Tam Silent na Wolności, czyli impreza w słuchawkach. 5 takich kanałów z różnymi gatunkami muzyki do wyboru. I to wy wybieracie, w rytmie jakich hitów się bawicie. Dzisiaj w Baranowie rozpoczyna się też Enea Edison Festival. W line-upie m.in. Vito Bambino, Myslowic, Warius Manks i Kasia Stankiewicz. Wystąpią też chociażby Natalia Schroeder, Margaret czy Ewelina Flinta.
11: Sponsorem akcji jest Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, oferujący studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. www.merito.pl.
13: Minęła 14. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trzęsienie ziemi w warszawskim Ratuszu. Ze stanowisk odchodzą dwie wiceprezydentki, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Prezydent Warszawy poinformował, że obie same złożyły rezygnację. Zapowiedział też, że politycy nie będą zasiadać w spółkach i radach nadzorczych. Wprowadzamy najwyższe standardy, dodaje prezydent Warszawy.
14: Zobowiązałem także szefów miejskich placówek leczniczych do ponownego przyjrzenia wszystkich skarg i niepokojących sygnałów. Dla cwaniaków i oszustów ma być zero tolerancji. Każdy, kto chce obejść procedury, obejść kolejki, ma obejść się smakiem i zostać odesłany z kwitkiem.
13: A zmiany personalne to konsekwencje afery w Szpitalu Południowym. Poważny wypadek podczas nauki jazdy na obwodnicy Wąchocka. Dwie osoby trafiły do szpitala, to 17-letnia kursantka i instruktor. Do zdarzenia doszło Świętokrzyskiem w kierunku Skarżyska Kamiennej. Na drogę wybiegło zwierzę, a kursantka gwałtownie zahamowała.
15: Kierujący pojazdem, jadący za nim Iveco, nie zachował bezpiecznej odległości. Najechał na tył poprzedzającego go pojazdu. Pojazd nauki jazdy zjechał z drogi, wpadł do rowu.
13: Relacjonuje Paweł Szczygieł ze starachowickiej policji. Znamy wyniki egzaminu ósmoklasisty. Najlepiej uczniom poszły język polski i angielski. Najgorzej wypadły matematyka i język niemiecki. Egzamin pisało w maju ponad 386 tysięcy ósmoklasistów. Od wyników zależy teraz rekrutacja do szkół średnich.
16: Wrzuć na luz!
17: Wrzuć na luz!
16: Na luz.
17: W radiu
18: takie wakacyjne zdziwko, bo tutaj mnie jeszcze nie było.

tej porze, a jednak Rafał Adamczak, witajcie, 2 minuty po godzinie 14, piąteczek wakacyjny, ale się fajne rzeczy zaczynają, to wszystko przed nami. Fajnie będzie też muzycznie, sezon, tak zaczynamy tę godzinę z Dawidem Podsiadło.

Taka wakacyjna prowokatorka trochę z tej Marisy, bo na wakacje to chyba powinno być zakochaj, prawda? A ona czy odkochaj. Ale z drugiej strony może, żeby się zakochać, to trzeba się najpierw odkochać. Wiadomo, w życiu różne sytuacje bywają niektóre dość skomplikowane. To są wakacyjne hity na czasie, to jest wakacyjne Wrzuć na luz w piątek 3 lipca, 7

0: 12 po drugiej. Czas jest bardzo ważny, bo wiadomo, że w piątek o tej porze, będąc jeszcze w pracy, to już tak coraz częściej spoglądamy na zegarek i coraz częściej też uciekamy się do tego, żeby trochę pościemiać, nie? A tak w ogóle to już myślami jesteśmy albo na wyjeździe weekendowym, albo już na tym urlopie, który się pewnie za chwilę u niektórych rozpocznie. I tak właśnie a propos, wiadomo, że w myślach pewnie już pakujecie walizki, torby, samochody na wyjazdy weekendowe, wakacyjne. Ja chciałem was zapytać, czy macie coś takiego w swoim podróżniczym, wakacyjnym niezbędniku, co zawsze ze sobą zabieracie na wakacje albo na urlop, a jeszcze nigdy wam się nie przydało. 664-402-302, tu czekam na SMS-y, na głosówki, tradycyjnie czekam na eskowym messengerze, a Tate McRae też czeka i ona ze swoim Just Keep Watching już za chwilę muzycznie w Radiu SK.
1: Autopromocja.
2: 4 lipca, Dzień Niepodległości w Stanach. W Barczewie to rocznica nadania praw miejskich, ale 4 lipca to też Dzień Hot Doga. Nieważne, czy wolisz parówkę, czy kabanosa, czy dodajesz pikle, czy posypujesz prażoną cebulką. Chcesz świętować? Zgłoś się na sk.pl i już w sobotę zgarnij 500 i smakołyki do twojego hot doga.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Sokołów, producent stówek, parówek z szynki.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Przepiękny ogród i trawnik wokół domu czy firmy nie muszą pozostawać w sferze marzeń. Jak je urzeczywistnić? Ze świetnie ocenianą hurtownią ogrodniczą Dimex z Poznania. W naszej ofercie najładniejsze w Polsce kora sosnowa w 8 frakcjach i ponad 200 rodzajów kamieni ogrodowych oraz trawniki z rolki i roboty koszące. A na chłodne i zimne dni kupisz pelet i brykiet do pieca lub kominka. Chcesz mieć towar pierwsza klasa? Kupuj w Dimex Udzimasa. www.dimex.pl.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Odkryj świat Headray. Tak, to ta marka od Styczkowskiej. Headray to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły, wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Headray są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Headray jest

0: wakacje nad morzem? Zapraszamy do Neptuno Resort Spa wśród nadmorskich wydm w Dźwierzynie. Komfortowe pokoje tuż przy plaży. Dla dzieci bezpieczny teren pełen atrakcji. Nie czekaj, sprawdź ofertę. Wakacyjny wypoczynek blisko natury. Neptuno.pl.
1: Na Politechnice Gdańskiej studia nie kończą się po zajęciach. Tu szybko dołączasz do kół naukowych, bierzesz udział w wydarzeniach i projektach, które naprawdę wciągają.
2: Zaczynasz działać z innymi i sprawdzasz, w którą stronę chcesz pójść. A po chwili czujesz, że to twoje miejsce.
3: Studia mogą być jedną z najlepszych przygód w życiu. Przeżyj ją z nami. Odważnie, inaczej, po swojemu. Zapraszam, rektor Krzysztof Wilda.
1: Rekrutacja trwa. Wejdź na studia.pg.edu.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
6: I po reklamie.

0: Oj, na pewno taki nie jeden wakacyjny Alejandro w niejednym kurorcie, czy to polskim, czy zagranicznym, się ujawni. Wiecie, sandał, skarpeta, klapki, brzuszek piwny, te sprawy. Ale dobra, zostawmy to, bo na razie to my planujemy wyjazd na wakacje. Ja was pytam o to, co najczęściej ze sobą na takie wyjazdy zabieracie, a potem się okazuje, że to było zupełnie niepotrzebne i tak w kółko wam się to powtarza. I takie miałem przeczucie, że zaczniemy z wysokiego C. Posłuchajcie Marka.
1: Cześć, pytałeś się, co zabieramy na wakacje od wielu lat, a co w większości wypadków okazuje się nieprzydatne. W moim wypadku jest to teściowa. Człowiek zawsze ją ciągnie na te wakacje, a nawet dzieckiem się nie zajmie. Pozdrawiam.
0: To może chociaż pranie by zrobiła. Kasia teraz.
2: Ja zawsze zabieram na wakacje płyn do prania, w razie czego, w razie w, i zawsze go przywożę z powrotem. Nigdy go nie jestem w stanie zużyć.
0: No, są też tacy, którzy dokładnie w razie tego samego zabierają ze sobą trzy razy więcej ubrania, ale dobra, droga Kasiu, to dla ciebie w prezencie nasza eskowa torba i na pewno jeszcze coś do tego dorzucimy, żeby było gdzie ten płyn do prania spakować, ewentualnie dwa razy więcej jakiegoś wakacyjnego outfitu. Ja jeszcze was pytam, dawajcie śmiało z głosówkami, co takiego zazwyczaj zabieracie ze sobą na wakacje, a potem się okazuje to zupełnie niepotrzebne.
3: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Jeśli kojarzycie tego Axwella z Ingrozo,
3: kojarzycie. To dobre newsy są takie, że Bon znów śpiewa u Axwella. Whatever turns you on. Czeka na głosy na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18. Zapraszam, Michał Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Zakupy tylko w Spoę. Kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów za 31,99. Wybierz Spoę.
13: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Manx, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz niezrównana Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival. Tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach

0: Polska Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: Miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
1: Domowe przetwory, spiżarnia bogata. Z Brie Commerce zachowasz smak lata. Tylko do 11 lipca słoik 3 litry z plastikową zakrętką i drewnianymi szczypcami. Za jedyne 10,99 oraz drylownica do wiśni tylko 16,99. Więcej okazji sprawdź w nowej gazetce. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No i jak tam w nowej pracy?
5: Wiesz co? Dobrze. W Bridgestone czuję, że naprawdę się rozwijam i idę do przodu.
4: Serio? Co masz na myśli?
5: Uczę się nowych rzeczy, mam fajną ekipę i wiem, że to, co robię, ma sens.
4: To brzmi jak coś dla mnie.
5: Pewnie, bo to praca, która napędza. Sprawdź oferty na bridgestone.pl i wyślij CV.

0: zjesz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
1: Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego www.giacomo.pl.

0: To jest bardzo dobra piątkowa i wakacyjna zachęta od Bledki. Tańcz, tak nazywa się ten numer. Gramy wam wakacyjne hity na czasie. Wiadomo, że tańczyć chcemy i bawić się również, czy to na mniejszych, czy na większych imprezach albo festiwalach. Tam się dzieją czasem różne dziwne rzeczy. No i co zrobić, kiedy nagle okazuje się, że nasza stylówka na placu bitwy takiej dobrej imprezowej nagle uległa uszkodzeniu, błaga o pomoc, trzeba ją jakoś zreaktywować na dzień następny festiwalowej zabawy. Słuchajcie, jest artykuł, który wam w tym pomoże, w takim nowym miejscu, które dla was uruchomiliśmy w sieci story.sk.pl, nasz nowy multimedialny magazyn Radia SK w tym lipcowym wydaniu, właśnie o tym, jak uratować taką stylówkę na festiwalu, wtedy kiedy impreza jest bardzo dobra i się trochę zapominamy. Jeżeli chcecie, zaglądajcie story.sk.pl, na pewno ta rada wam się przyda, chociaż życzę, żeby nie, ale wiadomo, przygotowanym być trzeba. 4,5 minuty no i będzie godzina 15.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego. www.giacomo.pl.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 za opakowanie. A nie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
10: Ach, to niska cena.
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour 1,99 zł za sztukę przy zakupie 2.
13: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Hej, to Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
15: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
16: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
17: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
18: Play.
19: Wszystko, czego dziś chcę.
20: To hity z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Nescafe 200 gramów, 21,99. A ketchup pudliszki 700 gramów, jedynie 6,99.
21: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Factory Resort Wellness and Spa. Factory Resort Wellness and Spa. Factory Resort Wellness and Spa w Kołobrzegu. Rodzinne pokoje, animacje dla dzieci, bliskość plaży, sala zabaw, basen. Zarezerwuj relaks dla bliskich już dziś na factoryresort.pl.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
26: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
0: Nie poprawia nam się sytuacja na Przybyszewskiego między Bukowską a rondem Jana Nowaka Jeziorańskiego. Stoi też Roosevelta, Hetmańska od Dolnej Wildy do Starołęki i z drugiej strony przed skrętem w Rejmonta. A teraz radzą mijać też Chlonda do Bałtyckiej i Serbską do Lechickiej. Coraz więcej chmur na niebie, ale uważajcie za to na silniejsze podmuchy wiatru, a weekend z przelotnymi opadami w niedzielę, a tak to powyżej 20 na plusie.
1: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań Stare Koszary. Wojskowa 4.
25: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: Minęła 15. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Ukraina ma tonować nastroje w relacjach z Polską. Takie sygnały płyną z Kijowa, mówi premier Donald Tusk. A w Warszawie spotkali się Andrii Sybicha i Radosław Sikorski. Rozmowy dotyczyły relacji polsko-ukraińskich i bieżących napięć. O czym więcej Michał Rawa.
3: To spotkanie trwało około godziny. Na razie nie znamy jego szczegółów, ale według słów premiera Donalda Tuska ukraińskie władze zrozumiały, że warto szukać sposobów na uczciwą rozmowę o kwestiach historycznych i nie eskalować napięcia w obustronnych relacjach.
18: Zobaczymy, to pewnie jest długi proces, ale jak wiecie, jestem przekonany, że dobre relacje ukraińsko-polskie są w obopólnym interesie, ale wymagają dobrej woli ze strony Kijowa. To już nie może być tak, że tylko Warszawa będzie prezentowała cały czas dobrą wolę.
3: Ustalenia z rozmowy szefów dyplomacji Polski i Ukrainy poznamy zapewne niedługo na konferencji prasowej Radosława Sikorskiego i szefa MONU Władysława Kosiniaka-Kamysza.
2: A ta ma rozpocząć się już za chwilę. Trudny mecz hurkacza na Wimbledonie. Polak zagra dziś w trzeciej rundzie z Tomim Paulem. Obaj do tej pory nie stracili seta w turnieju, a początek meczu nie wcześniej niż o 15.30. A za to już za godzinę startuje SK Music Tour w Dębicy. Na mieszkańców i gości czekają rodzinne atrakcje i koncerty. O szczegółach nasz eskowy reporter Tomek Widak.
24: Organizatorzy przygotowali animację dla dzieci, strefę gastronomiczną i wesołe miasteczko. Wieczorem natomiast scenę przejmą artyści. Gwiazdą wieczoru będzie Dawid Kwiatkowski.
2: Koncerty odbędą się na Stadionie Miejskim, a jutro drugi dzień SK Music Tour w Dębicy. Tym razem wystąpi Zakopower.
26: Wrzuć na luz. Wrzuć na luz. Radio
27: SK. Dobra, wrzucimy. A u nas w Radio SK na początek tej godziny wystąpi Stomp, to chciałem powiedzieć. Back to Friends, tak będzie. Potem Bausa, potem będzie Shawn Mendes, potem będzie Gibbs i Kukon, a potem, a to już wam nie powiem. Niech to będzie niespodzianką, ale ja też będę. Rafał Adamczak, witajcie. Piąteczek, dwie minuty po godzinie pierwszej.

0: To jest wakacyjne piątkowe Wróć na luz w Radiu SK. Gramy hity na czasie. Gips i kukon, ty masz, a większość klasycznych polskich ojców ma taki wózeczek, z którym śmiga na plaży w wakacje, ciągnąc za sobą ten cały majdan. No jak nie mam wózeczka, to trzeba to wszystko nieść. I wiadomo, wtedy już różne sposoby. I pod pachą, i na głowie, i w torbach, i tak. I niektórzy ciągną. Wiecie, różne są sposoby. Pewnie teraz nie z niejednym ojcem mógłbym piąteczkę skleić, ale właśnie, a propos tego, co zabieramy ze sobą na wakacje, co okazuje się często niepotrzebne, i a propos wózka, to jest głosówka od Bartka.
1: Każdego roku ten wózek na plażę z nami jedzie i każdego roku jedzie tylko po to, żeby być w bagażniku. A nie wyciągaj, a do niech jeszcze jutro go wyjmiemy, jeszcze pójdziemy na plażę bez. I tak rok w rok, chyba już siódmy sezon, ten wózek jest niezbędnie potrzebny. Zawsze jedzie z Wrocławia do Sopotu albo z Wrocławia do, nie wiem, do Ustki, ale nie jest wyciągany. Serdecznie pozdrawiam, trzymajcie się.
0: Bartek, to nawet nie masz pojęcia, ilu ojców teraz ci zazdrości, bo ciągnąc taki wózek po piachu. No Bartek, jesteś szczęściarzem, jesteś naprawdę.
2: Reklama.
3: Marzysz o wyjątkowym urlopie nad polskim morzem? Wybierz hotel Senator w Dźwirzynie, Unitral w Mielnie czy Lidia w Darłówku. Zachwycające urokiem piaszczyste plaże, animacje dla dzieci, strefa basenowa, spa, wyśmienite menu, udogodnienia dla czworonożnych przyjaciół. Niezapomniany wypoczynek w hotelach grupy Hotele Nadmorskie. Rezerwuj już dziś na www.hotelenadmorskie.pl. Do zobaczenia nad morzem.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja.

0: rejestracja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 6 do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Styczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły, wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedrej są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedrej jest już w Poznaniu. Odwiedź nas w centrach handlowych Poznania i Avenida. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Znajdź nas również na hedrej.com.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: No i jak tam w nowej pracy?
5: Wiesz co? Dobrze. W Bridgestone czuję, że naprawdę się rozwijam i idę do przodu.
4: Serio? Co masz na myśli?
5: Uczę się nowych rzeczy, mam fajną ekipę i wiem, że to, co robię, ma sens.
4: To brzmi jak coś dla mnie.
5: Pewnie, bo to praca, która napędza. Sprawdź oferty na bridgestone.pl i wyślij CV.

0: dwie szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
1: Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

jest wakacyjny Wrzuć na luz w Radiu SK, Kaśka Sochacka i Szum. Ciekaw jestem, co u was szumi w tym momencie. Czy może klimatyzator, czy może wentylator, albo jakiś inny wiatraczek, a może już komuś piątek mocno wakacyjny w głowie szumi? Nie wiem. Słuchajcie, a słyszeliście o tej parze, która bez zabezpieczenia wdrapała się na szczyt Empire State Building? Bez zabezpieczenia. Na szczyt. Też mi coś, ale z drugiej strony, słuchajcie, trochę zmieniając... A, bo oni jeszcze na tym szczycie oczywiście się zaręczyli. Tak, to zrobili dokładnie tak,

sobie to wymyślili, to może troszeczkę zmieniając temat naszej rozmowy, może właśnie pierścionek zaręczynowy to jest taka rzecz, którą powinniśmy ze sobą wozić zawsze i wszędzie na wakacyjne podróże, bo nigdy nie wiemy, gdzie się znajdziemy, co zrobimy szalonego i może właśnie wtedy wypadałoby się zaręczyć, tak żeby cały świat o nas mówił. No nie wiem, ale nie róbcie tego w domu i nie naśladujcie. Mówię o tym, co oni na tym Empire State Building zrobili. 15.30 dokładnie na zegarkach. To teraz już Martin Garrix, Ed Sheeran, Rebuild It, tak nazywa się ten numer, a później będzie Ariana Grande.

0: Ariana Grande, One Last Time, to jest SK, to wakacyjne Wrzuć na Luz w piątek 3 lipca, 24 minuty, będzie godzina 16, tak? Wiem, że niektórzy odliczają, a w pracy jeszcze siedzieć trzeba, bo jakiś taki szef nieuległy. Albo nie zna życia, albo... A dobra, może postawmy trzy kropki, bo jeszcze pójdziemy w tych rozważaniach za daleko i co będzie, jak nas poprosi dzisiaj nad godziny? No to nam zepsuje ten wakacyjny weekend, który za chwilę totalnie wszystko, prawda? Słuchajcie, wracając do naszych dyskusji, co zazwyczaj zabieramy ze sobą na wakacje, a potem okazuje się i tak niepotrzebne. Teraz Karolina.
1: Cześć, zawsze zabieram ze sobą zeszyt i długopis. Choć nigdy się nie przydają, ale być muszą. Pozdrawiam.
0: O, Karolina, no bardzo ci dziękujemy, też cię pozdrawiamy, ale może ty po prostu w złe miejsca jeździsz na wakacje. Bo tak mi się wydaje, że jak się ma pod ręką na wakacjach i długopis i zeszyt, no to przecież chyba nie ma bardziej sprzyjającej sytuacji, jak wziąć od kogoś autograf, prawda? Więc trzeba bywać tam, gdzie, nie wiem, może, gdzie gwiazdy bywają. Międzyzdroje na przykład, albo inne festiwale, a tych u nas bardzo dużo. Rapstacja niedługo w Sławie. A właśnie, tak a propos, to przez cały weekend, który już za chwileczkę, już za momencik, czyli i jutro, i pojutrze u nas w Esce będą do zdobycia karnety na rapstację.
2: Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet, z pasji do rozwoju. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Przed nami 10. edycja Raps.

0: sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub

0: pikantny w nowej cenie regularnej. 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Radioeska przez całe lato mamy dla was. Jeszcze więcej hitów na czasie.
3: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
2: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
4: Oraz masy dobrej energii. Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
5: Partnerem akcji jest Toyota Asady Poznań. Centrum samochodów dostawczych Toyota. Profesjonalne zabudowy dla biznesu i autoryzowany serwis wszystkich modeli Toyota. Sady, ulica Poznańska 10.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
11: Jeszcze nie, a ty?
10: Ja idę do Cosimus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum lub liceum ogólnokształcące.
11: Brzmi fajnie.
10: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
11: Zapisy już ruszyły?
10: Tak, zapisz się online na cosimusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
11: Poznań, Święty Marcin, 66/72.
10: Cosimus Young 15+. Szkoły z pasją.
12: I po reklamie.

To jest czasami tak, że jak wychodzimy z pracy, jesteśmy już totalnie zmęczeni, przemęczeni, przebodźcowani, potrzebujemy odrobiny takiego uff. To mam nadzieję, że Temper City Self-Aware, numer, który jest nowością na naszej playce ESK-owej, właśnie spowodował, że mogliście z jednej strony zrobić sobie takie uff, jak założyliście słuchawki na uszy, ewentualnie wsiedliście do własnego samochodu, żeby już jechać do domu albo na ten upragniony weekend, no ale z drugiej strony też temu numerowi nie brakuje energii, więc mam nadzieję, że i wam tej energii nie ubyło. To wakacyjne Wrzuć na Luz w Radiu SK za...

jednej strony zrobić sobie takie uff, jak założyliście słuchawki na uszy, ewentualnie wsiedliście do własnego samochodu, żeby już jechać do domu albo na ten upragniony weekend, no ale z drugiej strony też temu numerowi nie brakuje energii, więc mam nadzieję, że i wam tej energii nie ubyło. To wakacyjne Wrzuć na Luz w Radiu SK za

0: wiecie, co to znaczy, prawda?
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: tanie masz. Są miejsca, do których chce się wracać. Pałac Jaśminowy w Batorowie to elegancka przestrzeń na wesela, przyjęcia rodzinne, firmowe spotkania i wyjątkowe obiady. Restauracja Komnata Smaku, ogród, sale bankietowe i kraina zabaw dla najmłodszych. Pałac Jaśminowy, 15 minut od Poznania. Wejdź na www.pałacjaśminowy.pl.
4: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój Tymbark Owoce Świata 1 litr. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką Bakerolls Pizza 7 Days 150 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcję kończą kabanosy klasyczne Kraina Wędlin 300 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
5: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies? Gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: PZU Grand Fondo Poznań. Kolarska przygoda dla każdego. 4 i 5 lipca w stolicy Wielkopolski. Wyścigi dla amatorów i trzy różne malownicze trasy. Grand Medio, Family, Kids Fondo. Wybierz swój dystans i baw się dobrze. Start i meta przy Enea Stadionie w Poznaniu. Szczegóły i zapisy na gfseries.pl. PZU Grand Fondo Poznań. Kręcimy emocje.
10: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Włącz tryb korzyści z ofertą Eneo Weekend w Enei i miej energię tańszą o 50% w weekendy. Dodatkowo otrzymasz również bonusową godzinę energii za 1 grosz, pomoc elektryka oraz stałą cenę energii przez 2 lata. Eneo Weekend to oferta, której nie warto sobie odmawiać. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo.
17: Mamy utrudnienia na autostradzie między węzłami Poznań Zachód i Komorniki. Problemy z przejazdem obecnie zarówno w stronę Świecka, jak i w stronę Warszawy. Poza tym długa kolejka na S11 do A2 właśnie. W samym Poznaniu ciasno w centrum, na Małych Garbarach, ale i niepodległości Roosevelta i Pułaskiego. No i stoją też Gnieźnieńska do przejazdu kolejowego, Niestachowska i Serbska do Lechickiej. 22 stopnie, nie słabnie silny dziś wiatr, ale słonecznie i z dobrą jakością powietrza.
16: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo. Poznań Franowo, Klenowska 7 i Strzeszyńska 33. www.azzardo.com.pl.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: Jest 16. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Polska i Ukraina muszą wrócić do spokojnego dialogu, przekonuje szef polskiego MSZ po spotkaniu z ukraińskim ministrem spraw zagranicznych Andrijem Sybichą, mówi wicepremier Radosław Sikorski.
19: W tych stosunkach są tacy, którzy grają na podbijanie sobie punkcików poparcia. To jest

0: często dobre dla nich, ale złe dla stosunków polsko-ukraińskich.
1: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że bez uporządkowania kwestii historycznych Ukraina nie ma szans na wejście do Unii Europejskiej.
2: Jeżeli chce się być z kimś przyjaźni, w sojuszu, w Unii, to nie sprawia mu się bólu i cierpienia.
1: A jednocześnie obaj ministrowie deklarują dalsze wsparcie dla walczącej Ukrainy. Prokuratura bada sprawę po incydencie w Sejmie. PSL żąda konsekwencji dla Janusza Kowalskiego. Poseł miał użyć karty do głosowania parlamentarzysty PSL Jarosława Rzepy. Prokuratura rejonowa Warszawa-Śródmieście prowadzi czynności sprawdzające. Złożenie zawiadomienia zapowiedział też szef klubu PSL Krzysztof Paszyk.
3: No to jest rzecz naganna. W przeszłości takie zachowania były bardzo surowo karane.
1: A Janusz Kowalski zaraz po incydencie tłumaczył, że doszło do pomyłki.
4: Zgłaszam od razu formalnie, że w głosowaniu numer 9 i 10 omyłkowo użyłem innej karty niż swojej. Czasami się zdarza.
1: A sprawa ma być też zgłoszona do Sejmowej Komisji Etyki Poselskiej. Polscy koszykarze rozegrają dziś kolejny mecz kwalifikacji do Mistrzostw Świata. O 18:00 zagrają na wyjeździe z Austrią. Później w poniedziałek zmierzą się jeszcze z Holandią. To w krakowskiej Tauron Arenie.
5: Wrzuć na luz. Jak wam teraz szef Ujcia powie, że może byście zostali, bo trzeba coś tam zrobić po godzinach, powiedzcie mu to, co Justin Bieber wyśpiewa na początek tej godziny. Sorry! No i weźcie torbę i wyjście. Gorzej, jak on wam dokładnie to samo powie na koniec miesiąca, albo jak przyjdziecie po podwyżkę. No ale wy wiecie pewnie dokładnie, jak to rozegrać. Teraz już piąteczek, wakacje trwają, luzujemy zdecydowanie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Katy Perry, I Kissed a Girl, to jest SK i piątkowe wakacyjne Wrzuć na Luz, 14 po 16. Halo kamper eskowy, halo Marta, halo mąż Marty. Wiemy, że oni w trasie i ciekaw jestem, czy już w tym momencie są w stanie powiedzieć: no słuchaj, to może jest coś, co niepotrzebnie zabraliśmy w naszą podróż. No bo to jest taki temat, który się zrodził dzisiaj po południu. Czy wy macie coś takiego, co zawsze ze sobą na wyjazdy, na wakacje, na różne eskapady zabieracie, a potem się okazuje, że to było albo jest cały czas absolutnie niepotrzebne. Więc Marta z kampera naszego eskowego, jeżeli nas słyszycie, dajcie znać, czy wy już coś takiego macie, już o tym wiecie. Tymczasem wpadła na naszego messengera głosówka od Łukasza.
1: My, jak co roku jedziemy nad morze, bierzemy zawsze ze sobą prowiant, który zawsze z nami jeździ z miejsca na miejsce. Szczególnie

0: Leczo, gdzie sprzeczamy się z żoną, że to leczo jest niepotrzebne, ona twierdzi, że jest potrzebne. Później idziemy oczywiście na kompromis i robimy tak, jak żona chce, czyli bierzemy to leczo, wozimy je ze sobą cały czas, pół wybrzeża, przewieźliśmy to leczo, po czym wróciliśmy z tym leczem do domu i zjedliśmy dopiero w domu. Tak, pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy i my, czyli jakbyście na sprawę nie patrzyli, leczo wraca. No, ale dobrze, że tradycyjną drogą.
2: Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SS-ka dowozi kampera. Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend. Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
8: Szukasz sprawdzonego miejsca na rodzinne wakacje nad morzem? Zapraszamy do Neptuno Resort Spa wśród nadmorskich wydm w Dźwierzynie. Komfortowe pokoje tuż przy plaży. Dla dzieci bezpieczny teren pełen atrakcji. Nie czekaj, sprawdź ofertę. Wakacyjny wypoczynek blisko natury. Neptuno.pl.
9: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Styczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły, wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedrej są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedrej jest już w Poznaniu. Odwiedź nas w centrach handlowych Poznania i Avenida. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Znajdź nas również na hedrej.com.
12: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
13: Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
14: Przepiękny ogród i trawnik wokół domu czy firmy nie muszą pozostawać w sferze marzeń. Jak je urzeczywistnić? Ze świetnie ocenianą hurtownią ogrodniczą Dimex z Poznania. W naszej ofercie najładniejsze w Polsce kora sosnowa w 8 frakcjach i ponad 200 rodzajów kamieni ogrodowych oraz trawniki z rolki i roboty koszące. A na chłodne i zimne dni kupisz pelet i brykiet do pieca lub kominka. Chcesz mieć towar pierwsza klasa? Kupuj w Dimex Udzimasa. www.dimex.pl.
15: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty bób 500 gramów jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Factory Resort Wellness and Spa. Factory Resort Wellness and Spa. Factory Resort Wellness and Spa w Kołobrzegu. Rodzinne pokoje, animacje dla dzieci, bliskość plaży, sala zabaw, basen. Zarezerwuj relaks dla bliskich już dziś na factoryresort.pl.
19: I po reklamie.

0: bez powietrza.
1: No, dziękuję bardzo. Jak były upały, to właśnie mieliśmy takie bez powietrza i każdy mówił, żeby już trochę było chłodniej. No, to macie, ale spokojnie, upały wrócą, podobnie jak Sanach na antenę Radia SK.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: A teraz zabrzmie jak wujek, a pamiętacie 88? Wtedy Brenda Russell nagrała taki numer Piano in the Dark, bardzo popularny. On dotarł nawet do 6 miejsca listy Billboard Hot 100. No i minęło tyle lat i proszę bardzo, dostaniemy teraz nową wersję jego. A jakże nowoczesną, a jakże odświeżoną, a jakże wakacyjną, letnią, imprezową. You Stay, Sam Harper, Just a Little. Tak to zabrzmi, właściwie jak zabrzmi, przekonacie się już teraz, więc śmiało możecie, na moją odpowiedzialność, zrobić głośniej.

0: Tak to się robi w Skandynawii, tak się gra właśnie. The Rasmus in the Shadows w Radiu SK w wakacyjnym Rzuć na Luz. 25 minut zostało do godziny 17. Piąteczek, przypominam, i wracamy do naszego tematu, czyli co zabieramy na wakacje, najczęściej okazuje się niepotrzebne. Konrad i jego głosówka.
1: SK, pytacie, co ze sobą się zabiera? Żonę. Zawsze już się ze sobą zbiera, do niczego się nie przydaje. To nie zapłaci za zakupy, to nie potrafi nic zaplanować. Pozdro!
0: No czekajcie, bo jest też tutaj głos z tak zwanego drugiego obozu i głosówka od Natalii.
2: Ja na wakacje do tej pory zabierałam męża. I to w sumie było takie niepotrzebne, bo zawsze psuł zabawę.
0: No i teraz mam dylemat, bo nie wiem, albo Natalia i słuchacz Konrad, który przed chwileczką są małżeństwem, albo nie są. I może, nie wiem, powinienem wymienić was numerami telefonów.
3: Autopromocja.
4: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
5: Jeśli kojarzycie tego Axwella z Ingrozo, kojarzycie.
6: To dobre newsy są takie, że Bon znów śpiewa u Axwella.
7: Whatever turns you on.
8: Czeka na głosy na SK.pl.
4: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
6: Zapraszam, Michał Sobkowski.
3: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Włącz tryb korzyści z ofertą Eneo Weekend w Enei i miej energię tańszą o 50% w weekendy. Dodatkowo otrzymasz również bonusową godzinę energii za 1 grosz, pomoc elektryka oraz stałą cenę energii przez 2 lata. Eneo Weekend to oferta, której nie warto sobie odmawiać. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
14: 3 lipca świętujmy razem 250. rocznicę niepodległości Stanów Zjednoczonych. Zapraszamy na teren lotniska Poznań-Ławica, gdzie czekają koncerty, pokaz sprzętu wojskowego, fire show i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Na scenie wystąpią m.in. American Authors, Cassidy Pope oraz Sarah James. Bilet tylko 10 zł. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Do zobaczenia 3 lipca. Więcej informacji na stronie estradapoznan.pl.
15: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
16: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
17: Ruszyły kursy prawa jazdy dla 17-latków. Dzięki zmianie przepisów możesz zacząć już w wieku 16 lat i 9 miesięcy. Zdobądź prawko szybciej niż myślałeś. Pospiesz się i unikaj długich kolejek. Zapisz się teraz na kurs Atut Poznań. Na hasło radio dostaniesz 50 zł rabatu. Dołącz do pierwszych 17-latków z prawkiem. Teoria online, płatność, narady, auto jak na egzaminie. Atut to wysoka zdawalność i tysiące zadowolonych kursantów. Mamy kursy ekspresowe, kursy po angielsku i ukraińsku oraz szybkie terminy jazd. Wejdź na atut.poznan.pl i zapisz się już dziś. Atut Poznań. Najlepsza szkoła w mieście.
18: Twórzmy razem autobusy przyszłości. Przekonaj się, ile korzyści niesie praca w Solaris Bus & Coach. Do oddziału w Środzie Wielkopolskiej poszukujemy osób do spawania, zarówno z doświadczeniem, jak i bez niego. Posiadamy spawalnicze centrum szkoleniowe. Wszystkiego Cię nauczymy. Dołącz do zespołu, który tworzy pojazdy nagradzane na całym świecie. Rozwijaj się i korzystaj z benefitów. Szczegóły na solarisbus.com/kariera.
3: To będzie ostatnia reklama.
19: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline.
9: mega atrakcje i jeszcze więcej Eski. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Więcej na eska.pl.
20: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
21: Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Będzie działo. SK Karniak i Kap na PGN Narodowym, tam będziemy. Sławek Peszko tam będzie przede wszystkim. Nasi słuchacze, którym się udało, będą próbować jutro w specjalnym challenge'u zgarnąć 10 tysięcy złotych. W specjalnym challenge'u piłkarskim. Wszystko będziemy relacjonować w naszych social mediach, więc nawet jak się wam nie udało i nie możecie być z nami na miejscu, no to mam nadzieję, że atmosferę bardzo dobrze poczujecie. Atmosferę piłkarską, atmosferę Stadionu Narodowego, no i też będziecie się czuli tak, jakbyście rzeczywiście Sławka poznali osobiście. Ja wam to mogę już teraz obiecać. Pamiętajcie, SK Karniak i Kap to już jutro, ale jutro też na przykład w Stanach wielkie święto, Dzień Niepodległości. Z biegiem okoliczności jest to też Dzień Hot Doga i my tutaj też będziemy świętować, więc moi drodzy, 500 do zgarnięcia i zestaw smakołyków do Hot Doga właśnie. Sprawdzajcie szczegóły na sk.pl i tam zgłaszajcie się. Dzień Hot Doga już jutro.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Tama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
8: Znowu muszę się zająć windykacją.
9: To coś z indykiem?
8: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
9: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
8: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj big.pl.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też. To poprosimy.
11: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 6 do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Australia z Egiptem, Argentyna z Republiką Zielonego Przylądka, Kolumbia z Ganą. Oglądaj Mundial od 19.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
19: Korki, korki i jeszcze raz korki w tym momencie w Poznaniu. Tak jest na Krzywoustego do A2, na Dolnej Wildzie, ale też na Opolskiej i Bohaterów.

0: w Westerplatte, to zatory w południowej części miasta. Nieco wyżej przetkane także Grochowska, Głogowska, Królowej Jadwigi i Przybyszewskiego do Grunwaldzkiej. No i na północy Lutycka, Lechicka i Serbska. Spokojnie, o centrum nie zapomniałem, tam też spory ruch. 22 stopnie na termometrach, słońce schowane za chmurami i silny wiatr.
1: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań Stare Koszary. Wojskowa 4.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: Sponsorem akcji jest Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu.
4: Dominik Rutkowski, kłaniam się nisko. Jeżeli szukacie pomysłów na weekend, no to na początek podrzucę fajny pomysł na spędzenie prawie całego dnia. Możecie zacząć na rondzie Śródka, wsiąść w kolejkę Maltanka, przejechać nią do Nowego Zoo, no i tam spędzić kilka godzin, bo jest co oglądać. Nie będzie upałów, więc pogoda nie powinna wam przeszkadzać. Są też wydarzenia, na które warto trochę poczekać. Jednym z nich z pewnością jest miejski cykl koncertów Na Falach. No w tym roku line-up naprawdę robi wrażenie. 31 lipca Oskar Cyms, 1 sierpnia Mery z Polski, 21 sierpnia Roxy Węgiel, to nad Jeziorem Strzeszyńskim, a nad Jeziorem Maltańskim 25 sierpnia spotka się z wami Dawid Kwiatkowski.
3: Sponsorem akcji jest Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, oferujący studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. www.merito.pl.
5: Zbliża się 17. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Dymisje po aferze w Szpitalu Południowym. Ze stanowisk odeszły dwie wiceprezydentki Warszawy, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Kaznowska odpowiadała w ratuszu m.in. za politykę zdrowotną, Machnowska-Góra była w zarządzie Szpitala Południowego. Dobrowolne rezygnacje ze stanowiska w ratuszu to na razie pierwsze konsekwencje polityczne. Prezydent Warszawy mówi, że nie chce podejmować pochopnych decyzji.
6: To o winie decydować będą uprawnione organy, a przede wszystkim prokuratura i niezależny sąd.
5: Premier Donald Tusk sugeruje, że ani Rafał Trzaskowski, ani szef warszawskich struktur KO, minister MSWiA Marcin Kierwiński, niczego obawiać się chyba nie muszą. Polacy podzieleni w sprawie powrotu poboru do wojska. Najnowszy sondaż pokazuje, że 47% badanych popiera przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej. Przeciw jest 40% ankietowanych. Reszta nie ma zdania na ten temat. A cały sondaż znajdziecie na se.pl. Stany Zjednoczone już świętują 250. Dzień Niepodległości. Na wyspach Guam i Marianach Północnych jest już 4 lipca. Symboliczne świętowanie rozpoczęło się także na nowojorskim Times Square. 3, 2, 1. A słynna kula tradycyjnie opuszczana jest jedynie w Sylwestra. Tym razem pierwszy raz w historii w związku z okrągłą 250. rocznicą Deklaracji Niepodległości będzie szła w dół za każdym razem, gdy północ wybije na kolejnym terytorium Stanów Zjednoczonych. W sumie dziś i jutro będzie to aż 8 razy.
7: Bo w końcu od czego są wakacje, od czego jest lato, od czego jest piątek, jak nie od tego, żeby może poluzować bardziej? Rafał Adamczak, dzień dobry. Mam tutaj najlepsze hity na czasie dla was. David Guetta i Sia. Beautiful People, tak rozpoczniemy, a potem będzie Rosé, Bruno Mars i potem jeszcze Juste i potem 21 Pilots. Dobrze będzie, co?

0: 21 Pilots to jest SK, tak gramy w wakacje. Hity na czasie, które w wakacje i latem brzmią jakoś tak zupełnie inaczej, prawda? Jakoś tak lekko. Słuchajcie, wiadomo, że weekend się już oficjalnie rozpoczął. Można na weekendzik, można gdzieś na urlop, można na wakacje wyjeżdżać. To są różne kierunki, różne pomysły na spędzanie wolnego czasu, ale kultowe wakacje za dzieciaka, kiedy jechało się albo do babci, albo do cioci i wujka, to jednak są chyba najlepsze wakacje, które każdy z nas chociaż raz przeżył i do dzisiaj wspomina. A mówię o tym dlatego, bo nie wiedziałem, a wyobraźcie sobie, że właśnie 3 lipca w kalendarzu świąt mniej oficjalnych, ale jednak takich, które istnieją, jest jasno napisane, że dzisiaj mamy Dzień Cioci i Wujka. Więc słuchajcie, gdybyście tak chcieli jakieś dobre słowo o swojej ciotuni, ewentualnie o swoim wujaszku, no to od czego jest SK? Zapraszam, zapraszam. A gdybyście tak do cioci i wujka dzisiaj z jakąś wizytą, to pamiętajcie, że tak wiecie, no, z pustą ręką nie wypada.
1: Reklama. Szukasz letniego klimatu w Poznaniu? Niku Beach nad Jeziorem Maltańskim to muzyka, chillout i najlepszy vibe tego lata. Niku Beach, Jezioro Maltańskie.
2: Ruszyły kursy prawa jazdy dla 17-latków. Dzięki zmianie przepisów możesz zacząć już w wieku 16 lat i 9 miesięcy. Zdobądź prawko szybciej niż myślałeś. Pośpiesz się i unikaj długich kolejek. Zapisz się teraz na kurs ATUT Poznań. Na hasło radio dostaniesz 50 zł rabatu. Dołącz do pierwszych 17-latków z prawkiem. Teoria online, płatność, narady, auto jak na egzaminie. ATUT to wysoka zdawalność i tysiące zadowolonych kursantów. Mamy kursy ekspresowe, kursy po angielsku i ukraińsku oraz szybkie terminy jazd. Wejdź na atut.poznan.pl i zapisz się już dziś. ATUT Poznań. Najlepsza szkoła w mieście.
3: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Styczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły, wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedrej są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedrej jest już w Poznaniu. Odwiedź nas w centrach handlowych Poznania i Avenida. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Znajdź nas również na hedrej.com.
4: PZU Grand Fondo Poznań. Kolarska przygoda dla każdego. 4 i 5 lipca w stolicy Wielkopolski. Wyścigi dla amatorów i 3 różne malownicze trasy. Grand Medio Family Kids Fondo. Wybierz swój dystans i baw się dobrze. Start i meta przy Enea Stadionie w Poznaniu. Szczegóły i zapisy na gfseries.pl. PZU Grand Fondo Poznań. Kręcimy emocje.
5: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz niezrównana Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival, tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
6: No i jak tam w nowej pracy?
7: Wiesz co? Dobrze. W Bridgestone czuję, że naprawdę się rozwijam i idę do przodu.
6: Serio? Co masz na myśli?
7: Uczę się nowych rzeczy, mam fajną ekipę i wiem, że to, co robię, ma sens.
6: To brzmi jak coś dla mnie.
7: Pewnie, bo to praca, która napędza. Sprawdź oferty na bridgestone.pl i wyślij CV.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
10: Jeszcze nie, a ty?
9: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum lub liceum ogólnokształcące.
10: Brzmi fajnie.
9: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
10: Zapisy już ruszyły?
9: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
10: Poznań, Święty Marcin, 66/72.
9: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
11: I po reklamie.

0: badałem, to nie
1: No ale nas panowie rozbujali. Maca między innymi na rapstacji. Na rapstację karnety zdobędziecie i jutro, i w niedzielę u nas w Radiu SK. Axwell i Bon, już za chwileczkę. Whatever turns you on, tak wam zagram. Będzie też Pink. Tymczasem na naszą skrzynkę SMS-ową 664-402-302 wpadł SMS. Cześć. Pozdrów proszę Michała i Sebastiana, z którymi właśnie jadę w góry i wpadłam na to, żeby zrobić im niespodziankę, siedząc z tyłu w aucie. A pod tymi pozdrowieniami oryginalnymi i tą niespodzianką podpisała się Wiola, więc bardzo proszę nam wolno, spokojnie i szerokości wszystkim tym, którzy za kierownicami śmigają na weekendy, na wakacje, na urlopy. To jest Wrzuć na luz wakacyjne w Radiu SK.

0: To jest Pink, You and Your Hands, to jest Kam, to są hity na czasie, za chwileczkę Kusy i Teofilius London i Galaxy. Nasz kamperyskowy w trasie z Martą jej mężem, a właściwie Marta jej mąż w trasie naszym eskowym kamperem, ale już w kolejny czwartek postawimy go komuś znowu na przedłużony weekend, jeżeli chcecie mieć szansę. Jeżeli chcecie, żeby ten kamper na kolejny weekend był wasz, to koniecznie zgłaszajcie się w tej sprawie w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival, tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
11: A ty, Basiu? Co się tak wlampiasz w ten laptop?
12: Jak się nie wlampiać, skoro w salonach oświetlenia Azardo trwa taka olśniewająca promocja?
13: Tylko od 3 do 17 lipca rabat aż do 40% na wybrane lampy.
11: No to zamiast się wlampiać, trzeba jechać na zakupy.
13: Salony oświetlenia Azardo, Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. www.

0: Lampy.com.pl. Azarto. Lampy inne niż wszystkie.
1: Radio SK przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
2: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
1: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
3: Oraz masy dobrej energii. Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
4: Partnerem akcji jest Toyota Asady Poznań. Centrum samochodów dostawczych Toyota. Profesjonalne zabudowy dla biznesu i autoryzowany serwis wszystkich modeli Toyota. Sady, ulica Poznańska 10.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500-606-771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500-606-771.
10: I po reklamie.

0: Muszę cię przyznać, że to jest bardzo dobra nuta. Nowość o naszej playce w wakacyjnej w Radiu SK. Hard to Humble, Mikolas i Trips. Tak wam gramy w Radiu SK wakacyjnie. To jest Wróć na Luz, które właśnie zwija swoje piątkowe żagle, bo to już 6 minut do godziny 18, ale pamiętajcie, jeżeli chcecie dobrego tempa i dobrych klimatów klubowych, to SK Live Remix dzisiaj startuje o godzinie 20, ale także w wakacje z soboty na niedzielę, dokładnie o północy też odpalamy SK Live Remix. I zawsze SK Live Remix też do znalezienia w naszej eskowej apce, więc fani takich gatunków klubowych mają jak w niebie. Też jak w niebie mają ci, którzy uwielbiają najlepsze hity, dlatego że gorąca dwudziestka z Michem Sobkowskim już za chwilę w Radiu SK.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Przepiękny ogród i trawnik wokół domu czy firmy nie muszą pozostawać w sferze marzeń. Jak je urzeczywistnić? Ze świetnie ocenianą hurtownią ogrodniczą Dimex z Poznania. W naszej ofercie najładniejsze w Polsce kora sosnowa w 8 frakcjach i ponad 200 rodzajów kamieni ogrodowych oraz trawniki z rolki i roboty koszące. A na chłodne i zimne dni kupisz pelet i brykiet do pieca lub kominka. Chcesz mieć towar pierwsza klasa? Kupuj w Dimex Udzimasa. www.dimex.pl.
4: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój Tymbark Owoce Świata 1 litr 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Pod bramką Bakerolls Pizza 7 Days 150 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A akcję kończą kabanosy klasyczne Kraina Wędlin 300 gramów 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
5: PZU Grand Fondo Poznań. Kolarska przygoda dla każdego. 4 i 5 lipca w stolicy Wielkopolski. Wyścigi dla amatorów i trzy różne malownicze trasy. Grand Medio Family Kids Fondo. Wybierz swój dystans i baw się dobrze. Start i meta przy Enea Stadionie w Poznaniu. Szczegóły i zapisy na gfseries.pl. PZU Grand Fondo Poznań. Kręcimy emocje.
6: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
7: Zakupy tylko w Społem. Aksa, paluszki beskidzkie, minionki 175 gramów za 4,49. Wybierz

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Chorzowie wystąpi gwiazda K-pop, 80s. Przeżyj to spektakularne show. Tworz z nami polską scenę K-popu. Dołącz do strefy wystawców, zaprezentuj swoją markę i dotrzyj do tysięcy zaangażowanych fanów. Szczegóły na kpopexpoze.pl/miasteczko. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: To niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko ₩1,99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour ₩1,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na

0: oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo.
4: Nieco większy ruch na wyjazdach z miasta w tym momencie. Nie ma co się dziwić. Weekend, ładna pogoda. Sam też chyba skorzystam. Sporo dzieje się w tym momencie na Lechickiej do skrzyżowania z Chlonda. Korkuje się także Lutycka do Strzeszyna i właśnie na wylot z miasta. Poza tym noga z gazu na Roosevelta oraz na Krzywoustego. Weekend zapowiada nam się całkiem przyjemny, bo powyżej 20 na termometrach, z małym zastrzeżeniem, że w niedzielę może przelotnie popadać.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo. Poznań, Franowo, Klenowska 7 i Strzeszyńska 33. www.azzardo.com.pl.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: Sponsorem akcji jest Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu.
6: Co robić w Poznaniu w piękny, letni, wakacyjny piątek? O tym już teraz w SC Poznań, w SK Summer City. Dominik Rutkowski, kłaniam się nisko. Możecie wybrać się oczywiście na pokaz w ramach kina letniego, ten m.in. na Placu Kolegiackim dzisiaj. O 21.45 wyświetlony zostanie film Wielki Marty. Wpadniemy tam też my, ekipa SK Summer City. Będziemy około 21.15, żeby rozdać wam troszeczkę naszych eskowych gadżetów. Możecie wybrać się też nad Wartę. Tam nie kino letnie, ale już bardziej imprezowe klimaty. Mamy klub na fali, mamy oczywiście kontenery, nurt, jest działka i wiele innych. A Nocny Targ Towarzyski zaprasza dzisiaj i jutro na imprezę, która odbędzie się pod hasłem Latający Cyrk.
5: Sponsorem akcji jest Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, oferujący studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. www.merito.pl.
7: Jest 18. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Tragedia w podkrakowskiej Skawinie. Nie żyje czteroosobowa rodzina. W mieszkaniu znaleziono ciała dwóch kobiet, mężczyzny i noworodka. Służby otrzymały zgłoszenie od zaniepokojonego członka rodziny. Na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratury. Ogień w porcie gdańskim opanował.

Żyje czteroosobowa rodzina. W mieszkaniu znaleziono ciała dwóch kobiet, mężczyzny i noworodka. Służby otrzymały zgłoszenie od zaniepokojonego członka rodziny. Na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratury. Ogień w porcie gdańskim opanował.

0: Koniec prasy strażaków. Akcja do gaszania prowadzona jest z lądu i przy wsparciu specjalistycznych statków.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju.
2: SK Sport News.
0: Przed nami kolejna dawka mundialowych emocji. O 20 Australia zagra z Egiptem. O północy Argentyna z Republiką Zielonego Przylądka, a o 3:30 Kolumbia z Ganą. W trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu Hubert Hurkacz gra z Tomem Paulem i w tym momencie na razie jest remis.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl.

No dobrze, szanowni państwo, mamy piątek, lipcowy piątek, wakacyjny piątek, letni piątek, więc czas dobrze go rozpocząć, dobrze rozpocząć wakacyjny weekend od gorącej dwudziestki Radia SK, za co wam dziękuję, że postanowiliście w towarzystwie waszych ulubionych hitów, no i mojej skromnej osoby również spędzić te najbliższe dwie godziny. Będzie też sporo premier, od premiery zaczynamy. Ludzie uważają, tak twierdzi Madonna, że muzyka taneczna jest powierzchowna, ale się mylą. Parkiet to coś więcej niż miejsce, to próg, który przekraczasz, rytualna przestrzeń, gdzie ruch zastępuje język. To wszystko przy okazji czego? Premiery jej nowego albumu Confessions 2. Confessions 2 to jest kontynuacja Confessions on a Dance Floor z 2005 roku, z którego znamy chociażby Hang Up i Sorry. Z tego nowego albumu też już mamy single. Mamy Bring Your Love, Sabrina Carpenter bierze udział i Love Sensation, a teraz mamy Dance Terrier.

0: Ogromna to przyjemność. Powita się numer wśród najlepszych hitów w Polsce. Pozycja numer 19. Nowość Łatwo Gang, Majko. No i oczywiście Fundacja Cancer Fighters, czyli wszystkie marzenia. 19. Wcześniej na 20. spadek z 11. Ale Farben i René Miller, czyli Body Talk. Przed miejscem 18. To jest numer z najdłuższym stażem w tym notowaniu. To za chwilkę. Wieści dobre dla wszystkich fanów SK Live Remix. No, te najlepsze wieści to mieliśmy kilka tygodni temu, kiedy daliśmy znać, że ten projekt wraca. A teraz mamy dobre wieści, bo wraca nie tylko w piątki, ale będziemy was też rozgrzewać w sobotnią noc. W nocy, w soboty, na niedzielę. Dzisiaj najpierw najlepszy mix hitów na czasie do 23. O 23.00 Estate of Trance, Armina van Burena. Później James Hype, później Meduza, a w sobotę, w nocy z soboty na niedzielę od północy Kygo, a potem Steve Aoki. Steve Aoki, którego numer zupełnie nowy z Ellie Oaks i Sasha, czyli Gravity, gram premierowo w SC już teraz.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Numer reggae na tapecie u Davida Guetty i Aloka? Czemu nie? Stick Figure i Angels Above Me to teraz David Guetta, Alok i Stick Figure Run Run River w podtytule Angels Above Me. To jest jedna z trzech dzisiaj nowości w gorącej 20 Radia SK. Pierwszą mieliśmy na 19, to Łatwo Ganki Bajko. To druga z nich. Wcześniej na 18, najdłuższy staż na ten moment, 11 notowań, Wiktor Waligura i 4 pory roku. Nie wiem, na pewno kojarzycie, prawda? Słuchajcie, o, zagram fragment tego hitu z przełomu 2025 i 2026. Kojarzycie, prawda? To była Sienna Spyro i Die on This Hill. Sienna Spyro, która wraca nowym singlem Great Expectation, który ciekawe, czy będzie hitem porównywalnym do Die on This Hill. Gram już teraz.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Radia SK i tam właśnie gwiazdą lipcowego wydania jest Roxy Węgiel, jest tam ekskluzywny wspólny wywiad Roxy i Kevina, a oni razem raczej wywiadów nie udzielają, więc jeśli macie ochotę poczytać o ich wspólnej drodze, to mocno zapraszamy story.sk.pl. Wcześniej na miejscu 16 Martin Garrix i Ed Sheeran, czyli Repeat It, czyli skok z 20 na 16. Nie wiem, czy widzieliście ostatnio, panowie wbili na wesele. A propos wesel, Taylor Swift to już się hajtnęła, czy się nie hajtnęła? Dobra, wrócimy jeszcze do tego. Będzie okazja, miejsce 14 po krótkiej przerwie, bez zmian od zeszłego tygodnia. Milky i David Guetta, czyli Just The Way You Are, w remiksie tego drugiego oczywiście. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Marzysz o wyjątkowym urlopie nad polskim morzem? Wybierz hotel Senator w Dźwirzynie, Unitral w Mielnie czy Lidia w Darłówku. Zachwycające urokiem piaszczyste plaże, animacje dla dzieci, strefa basenowa, spa, wyśmienite menu, udogodnienia dla czworonożnych przyjaciół. Niezapomniany wypoczynek w hotelach grupy Hotele Nadmorskie. Rezerwuj już dziś na www.hotelenadmorskie.pl. Do zobaczenia nad morzem.
6: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Styczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły, wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedrej są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedrej jest już w Poznaniu. Odwiedź nas w centrach handlowych Poznania i Avenida. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Znajdź nas również na hedrej.com.
7: Przed nami 10. edycja Rapstar.

Ależ to jest duet, ależ to jest numer. Roxy i White 2115, czyli Chciałam Ciebie Więcej, czyli no, trzecia najwyższa nowość w dzisiejszym notowaniu gorącej 20 Radia SK na miejscu 15. Jeśli chcecie więcej Roxy Węgiel, to się świetnie składa, bo odpaliliśmy SK Story, czyli multimedialny magazyn

0: producent składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
2: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
4: No i jak tam w nowej pracy?

0: dla mnie.
1: Pewnie, bo to praca, która napędza. Sprawdź oferty na Bridgestone.pl i wyślij CV.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Mamo, będzie spalony?
4: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.

0: Jedyny numer, który zachował swoją pozycję sprzed tygodnia na 14. Milki, David Guetta, Just The Way You Are. Skoro jest taki jedyny numer, to znaczy, że w pierwszej trójce, no, trochę zmian jest.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale zanim pierwsza trójka, to jeszcze jedna premiera w gorącej dwudziestce Radia SK. Naprawdę zdolny wokalista. Słyszałem na żywo i było naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. Kuba Szmajkowski, szanowni państwo, ma nowy numer. To historia o dawaniu drugich szans. To nie zawsze chodzi o tę drugą osobę, tylko o wersję siebie, którą przy niej byłeś. I może właśnie dlatego tak trudno naprawdę odpuścić. Back to your hands. Kuba Szmajkowski, premierowo.

chłopaki z Bausa byli u nas w SK Live Remix. Przypomnę, od tego weekendu SK Live Remix nie tylko w piątki po godzinie 20, ale również w nocy z soboty na niedzielę od północy gramy wam bardzo mocno EDM-owo i bardzo przyjemnie. Jak dacie mi chwilę, to wam bardzo konkretnie powiem, kto dziś, a kto jutro. Poczekajcie chwilę. O, to jest tak, że dzisiaj jest State of Trance od 23. Wcześniej oczywiście 3 godziny najlepszych hitów na czasie zmiksowanych porządnie. Później James Hype, a później od pierwszej Meduza. A w sobotę od północy Kaigo, a później Steve Aoki. Prawda, że pięknie? Prawda, że przyjemnie? No, zrobiliśmy to wszystko tak, żeby było na błysk. Dawid Podsiadło, na błysk. Zeszłotygodnia nowość z 19. Dziś melduje się na pozycji.

0: Pozycja numer 11 w gorącej 20 Radia SK. W zeszłym tygodniu na 13. Urzel i spółka, czyli Moment of the Sun. Za chwilę pierwsza dziesiątka, a w niej to jest bardzo przypadkowa kolejność. Jest Męskie Granie Orkiestra 2026. Jest Shakira, Kuba i Kuba, Gips i Kukon, Marisa, Kaigo, Khalid, Dawid Podsiadło. Zostańcie ze mną, Michu Sadkowski, zapraszam. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły.

0: Śląsku. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia.

0: Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
2: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
3: W Drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Zakupy tylko w Społem. Winiary, buliony 120 gramów, drobiowy, warzywny lub wołowy za 4,49. Wybierz Społem.
5: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
6: Jeszcze nie, a ty?
5: Ja idę do Cosimus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum lub liceum ogólnokształcące.
6: Brzmi fajnie.
5: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
6: Zapisy już ruszyły?
5: Tak, zapisz się online na cosimusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
6: Poznań, Święty Marcin, 66/72.
5: Cosimus Young 15+. Szkoły z pasją.
7: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival, tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
10: I po reklamie.

Właśnie Dawid mi napisał na Instagramie, że dziś mija, podobno nie sprawdziłem, bo nie jestem w stanie, 6. rocznica nowej, nowożytnej, piątkowej, gorącej dwudziestki. Jeśli to jest prawda, to właśnie wybuchł mi mózg odrobinę. Ale go pozbieram i jakoś dojadę do końca gorącej dwudziestki. Została w końcu już tylko górna dziesiątka. A w tej dolnej mieliśmy trzy nowości. Łatwo Ganki, Majko, Wszystkie marzenia na 19, na 17, Run Run River, czyli David Guetta, Alok. No i jeszcze pozycja numer 15 to Roxy i Whiteor 2115, czyli Chciałam Ciebie Więcej. Poza notowaniem Katy Perry, Legendary Lovers, Andy Dust, Harris Zokaria, a także Taylor Swift i Elizabeth Taylor. No mówmy się, że Taylor Swift to jakoś no mocno nie jest smutna, bo tam nie za dużo się dzieje w ostatnim czasie. Hajtnęli się czy się nie hajtnęli? No. Ostatnie plotki mówią, że oni już jakiś czas temu hajtnęli w jakimś prywatnym miejscu, a to Madison Square Garden na weekend to po prostu wesele. No to się klei w jakąś historię.

0: ma sens, prawda? No to tak czy inaczej trzymamy kciuki i za Taylor, i za Travisa, żeby to trwało długo i żeby żyli długo i szczęśliwie, o krótko mówiąc. To nie jest szczęście spaść z 4 na 10, ale to jest wciąż pierwsza dziesiątka gorącej 20 radiowska. Kaigo, Khalid, Save My Love, Michu Sapkowski, witajcie.
1: Gorąca 20. 20.

0: 12 na 9 Marisa i Odkochaj, to gorąca 20 Radia SK i...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I kolejna premiera, którą mam dla was. O tym numerze, który zagram wam za chwilę, mówi się, że to może być no jeden z hymnów tegorocznego Tomorrowland, zwłaszcza że David Guetta, bo to on jest współtwórcą tego numeru. Pojawi się tam na głównej scenie w sobotę 18 lipca. David Guetta, Third Party i John Martin, czyli Human. Bardzo proszę.

Na 12 z numerem Na Błysk, a na miejscu 6 z numerem Sezon. No gdzie się nie obrócisz, tam Dawid Podsiadło. No, no ale takie są konsekwencje turu obrotowy. A, no i takie są konsekwencje tego, że Dawid Podsiadło wydaje naprawdę, naprawdę dobre numery. W podsumowaniu czerwca 2026 to jest trzecie miejsce. Właśnie numer Sezon, który dziś z 5 na 6 w gorącej 20 Radia SK. Jestem wam winien jeszcze jedną informację z Wimbledonu. Hubert Hurkacz wygrywa 3-1 z Amerykaninem Paulem i melduje się w czwartej rundzie i będzie walczył dalej na, jak to się mówi, trawiastych kortach Wimbledonu. Z 8 na 5 Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat w gorącej.

0: Pięciu najlepszych przyjaciół, jedno brzmienie. Tak o sobie mówią chłopaki z Elevator Boys. To jest zespół zza naszej zachodniej granicy z Niemiec. Love Me Better wciąż czeka w propozycjach i przed chwilą właśnie przetestowaliśmy raz jeszcze ten numer. Czy z sukcesem? Przekonamy się być może już za tydzień. Za chwilę po krótkiej przerwie z sukcesem, bo z 7 na 4 Kuba i Kuba, stygnie lato.
1: Radio SK. Reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro

0: suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.

0: na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.

Wydawałoby się, że lato dopiero się rozkręca. U nich stygnie. Z 7 na 4 Kuba i Kuba, czyli stygnie lato w gorącej 20 Radia SK. Jeszcze jedną propozycję przetestujemy w tym momencie. Braldzie i Brazylijsko to się nie da. Dub Dogs to jest duet brazylijski. Fezo, też Brazylia. Zark, też Brazylia. How does it feel w propozycjach?

Jeśli chodzi o nową wersję, to bardziej brazylijsko się nie dało, ale oryginał to oczywiście Brytyjczycy z formacji New Order. Blue Monday, rok 1983, szanowni państwo. Another i 54 Ultra, Talk to You, to jest miejsce trzecie po skoku z szóstego.

0: I od dawna to wiem.
1: Z pierwszego na drugie to jest Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Nareszcie gorąca 20 Radia SK i nowy numer 1. Z trzeciego na pierwsze. Gips, Kukon, ty masz.
2: To jest najpopularniejszy hit w Polsce.

0: Niesamowita zmiana stylu Gipsa naprawdę zadziwia, ale jej podziwiam, żeby nie było. Gips i Kukon, ty masz z trzeciego na pierwsze. Na tym trzecim dzisiaj, z szóstego, Another 54 Ultra i Talk to You. Nareszcie, czyli męskie granie orkiestra 2026 na miejscu drugim z pierwszego i z trzeciego na pierwsze. To jest nowy numer jeden, czyli Gips i Kukon, ty masz. Mam nadzieję, że macie ochotę na SK Live Remix. Najpierw 3 godziny naprawdę dobrze zmiksowanych hitów na czasie, później między innymi Armin van Buuren. No i oczywiście w aplikacji Radia SK macie to wszystko 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, jeśli tylko macie na to ochotę. Jutro finał SK Karniaki Cup. Mam nadzieję, że będziecie nas słuchać i oglądać na Instagramie. Widzimy się. Pozdrawiamy już teraz ze Sławkiem Peszką i naszymi laureatami, którzy będą walczyć, przypomnę, o 10 tysięcy złotych. To jutro na PGE Narodowym. Michu Sobkowski, wielkie dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro z PGE Narodowego i słyszymy się również na antenie Radia SK w poniedziałek po godzinie 10. Cześć!
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.

0: sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
2: Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Domb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Twórzmy razem autobusy przyszłości. Przekonaj się, ile korzyści niesie praca w Solaris Bus & Coach. Do oddziału w Środzie Wielkopolskiej poszukujemy osób do spawania, zarówno z doświadczeniem, jak i bez niego. Posiadamy spawalnicze, centrum szkoleniowe. Wszystkiego Cię nauczymy. Dołącz do zespołu, który tworzy pojazdy nagradzane na

0: W całym świecie. Rozwijaj się i korzystaj z benefitów. Szczegóły na solarisbus.com/kariera.
1: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
2: Jeszcze nie, a ty?
1: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum lub liceum ogólnokształcące.
2: Brzmi fajnie.
1: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
2: Zapisy już ruszyły?
1: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
2: Poznań, Święty Marcin, 66/72.
1: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem akcji jest Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu.
7: Dominik Rutkowski, kłaniam się nisko. Propozycja na weekend ode mnie może nietypowa, bo słuchajcie, możecie wybrać się na grzyby. I teraz pomyślicie, weźcie się gościu, puknij w głowę. Jak na grzyby, jak mamy lato? No tak, w wielkopolskich lasach są grzyby. Przede wszystkim kurki. Na ten moment, jak mówią nam grzybiarze, więc jeżeli macie ochotę, to bardzo proszę, lasów w Wielkopolsce mamy pod dostatkiem. A jeżeli planujecie swoim dzieciakom wolny czas, to myślę, że warto zajrzeć na stronę Muzeum Narodowego w Poznaniu, bo praktycznie przez całe lato dzieci i młodzież mogą brać udział w różnego rodzaju warsztatach, chociażby w Muzeum Instrumentów Muzycznych, Muzeum Sztuk Użytkowych w Poznaniu, czy Muzeum Kultur Świata. Naprawdę jest w czym wybierać.
6: Sponsorem akcji jest Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, oferujący studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. www.merito.pl.
8: To jest SK Live Remix.

0: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SS-ka dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
5: Autopromocja.

0: wydłużony weekend.
1: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
2: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
4: Autopromocja.

0: dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Wakacyjny romans? Najlepiej z językiem. Wystarczy dobry kontakt. W Centrum Języków Obcych Kontakt znajdziesz wakacyjne kursy językowe, stacjonarne lub online. W małej grupie lub indywidualnie. Z nami wyjedziesz również na kurs lub obóz językowy za granicą. Nauka języków może być skuteczna i przyjemna. W końcu po to są wakacje. Wejdź na kontakt.co.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Mans, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz niezrównana Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival, tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
4: I po reklamie.
5: To jest SK Live.

0: To jest SK Live Remix. SK Live Remix. These hits never stop. Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival, tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem akcji jest Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu.
3: Dominik Rutkowski, to jest SK Summer City. Dobry wieczór. Takie propozycje last minute na 21.45. I obie dotyczą kina plenerowego. Najpierw zajrzyjmy na Plac Kolegiacki. Tam o tej godzinie wyświetlony zostanie film Wielki Marty. Tam też będzie ekipa SK Summer City. Około 21.15 rozdamy wam trochę naszych gadżetów, no i też z wami porozmawiamy. Drugie kino letnie organizowane jest na Winogradach, a dokładniej mówiąc na placu przy osiedlu Kosmonautów 15 w Poznaniu. Też o 21.45 wyświetlony zostanie tam film Pomoc domowa. Wstęp bezpłatny. A ekipa SK Summer City, oprócz tego, że na Placu Kolegiackim za chwilę będzie, wpadnie też w niedzielę w okolice stadionu Lecha. Tam start i meta wyścigu kolarskiego dla amatorów PZU Gran Fondo.
2: Sponsorem akcji jest Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, oferujący studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. www.merito.pl.
4: To jest SK Live Remix.

0: Reklama.
1: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz niezrównana Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival. Tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
2: No i jak tam w nowej pracy?
3: Wiesz co? Dobrze. W Bridgestone czuję, że naprawdę się rozwijam i idę do przodu.
2: Serio? Co masz na myśli?
3: Uczę się nowych rzeczy, mam fajną ekipę i wiem, że to, co robię, ma sens.
2: To brzmi jak coś dla mnie.
3: Pewnie, bo to praca, która napędza. Sprawdź oferty na bridgestone.pl i wyślij CV.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: I po reklamie.
7: To jest SK Live Remix.

0: 8 hitów na czasie. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wakacyjny romans? Najlepiej z językiem. Wystarczy dobry kontakt. W Centrum Języków Obcych Kontakt znajdziesz wakacyjne kursy językowe, stacjonarne lub online. W małej grupie lub indywidualnie. Z nami wyjedziesz również na kurs lub obóz językowy za granicą. Nauka języków może być skuteczna i przyjemna. W końcu po to są wakacje. Wejdź na kontakt.co.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem akcji jest Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu.
5: Dominik Rutkowski, kłaniam się nisko. Ekipa SK Summer City powoli, powolutku zbiera się już z Placu Kolegiackiego, gdzie rozpoczął się pokaz filmu Wielki Marty. Frekwencja dopisuje, było bardzo miło, bardzo dziękujemy. A jeżeli wolicie zwykłe kina, no to już sprawdzam dla was, co ciekawego w repertuarze. Między innymi film Minionki i Straszydła. To oczywiście film animowany, familijny. Można wybrać się też na piątą część klasyka, czyli to jest czy na horror i film science fiction Backrooms bez wyjścia. Nieważne na co chcecie się wybrać, możecie wybrać się za totalną darmożkę, bo mam dla was bilety do kina. Przekonajcie mnie na messengerze SK Poznań News, dlaczego to właśnie do was powinny one trafić. Czekam na wasze wiadomości.
4: Sponsorem akcji jest Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, oferujący studia licencjackie.

0: Live Remix.
1: Live Remix.
0: These hits never stop.
1: Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. I po reklamie.
1: Escalive Remix. Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Escalive Remix. Armin van Buuren i jego Estate of Trance.
3: For all the best in trance and progressive

0: episode of A State of Trance.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: I po reklamie.
4: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. James Hype.